jest Chillies Edge. Nastaw się na Chill Out.

0: Miasto o świcie w Chili Z. Zaprasza Magda Bauer.
1: Magdalena Lipoż.
2: Beata Chomontowska.
1: Hotel Bristol. Trwa jubileusz 125 lat od momentu inauguracji tego miejsca i ciekawie zaplanowane obchody. Hotel Bristol to jest takie miejsce, w którym zbiegają się rozmaite wątki, spotykają się różne przestrzenie, polityka, ale to też miejsce pełne sztuki, prawda? Bo przecież i mieszkali tutaj też artyści i malowali chyba nawet w hotelowych wnętrzach.
2: Wojciech Kossak na przykład był taką postacią, nawet hotel miał jego obraz. Też są różne legendy związane z tym, z tą jego pracownią i tym, w jaki sposób on opłacał się za możliwość mieszkania de facto, częściowego przemieszkiwania w Bristolu, więc o tym wszystkim też będę mówić. Dla mnie jest też po tym pierwszym spacerze bardzo interesujące, że mieszkańcy Warszawy, ci, którzy uczestnicy tego pierwszego spaceru, nie byli w środku. Znaczy, zawsze są bardzo ciekawi, jak wygląda hotel od środka, bo mam wrażenie, że Bristol przez tą swoją wspaniałość i legendarność trochę onieśmiela. No i
1: tak jest.
2: Możliwość zajrzenia na przykład do tego apartamentu Paderewskiego, czy do innych ukrytych, też niedostępnych, tak powiedzmy, na co dzień miejsc, jest dużą atrakcją, sądzę.
1: Tak, zgadzam się absolutnie. Jako osoba urodzona w Warszawie i wielokrotnie wędrująca tymi ścieżkami, potwierdzam. Tak, tak, to jest miejsce onieśmielające, oczywiście wciąż budzące zachwyt, ale jednak jest tak, że właściwie nie wiemy, jak tam jest w środku. Teraz taka rzadka okazja, żeby się dowiedzieć i to dotrzeć do tych miejsc, które w ogóle są niedostępne na co dzień. Dzisiaj zapraszamy na spacery.
2: Będzie jeszcze spacer we wrześniu, pokazujący po wojnie, czyli historię hotelu w czasach kilku dekad PRL-u do współczesności. Ale też oczywiście opowiadający gdzieś w tle o całej pozostałej historii, czyli początkach, które też są bardzo ciekawe, architekturze i designie hotelu, który cały czas jest związany ze sztuką, tak jak tutaj wspomniałyśmy.
1: Myślę, że ten czas po wojnie to też bardzo ciekawy rozdział, niejednorodny i pewnie niewiele wiemy na ten temat. Teraz taka wyjątkowa szansa, żeby się dowiedzieć. Zapraszamy więc na kolejne spacery. Jak to wygląda? Bo udział w spacerach jest bezpłatny.
3: Tak, jest bezpłatny w każdy poniedziałek poprzedzający tę niedzielę. Zapraszam w poniedziałek najbliższy o godzinie 12 na nasze media społecznościowe, gdzie publikujemy link do zapisów. No musimy tutaj zdradzić, że ta grupa jest dość kameralna, więc poprzednim razem chyba w 10 minut te bilety się rozeszły. No ale też nam bardzo zależy na tym, żeby i dla zwiedzających było to bardzo komfortowe doświadczenie, a też musimy pamiętać, że hotel jest cały czas tym organizmem żywym, pracującym i pełnym gości, więc

0: są, jak wziąć w nich udział. Słodka niespodzianka na koniec każdego spaceru, to już wiem, ale...
1: Nie zdradzimy, co to?
0: Tak, trzeba się przekonać osobiście. Ale jest to taki słodki akcent, to na pewno. Ja ciekawa jestem też, czym dla pani jest prowadzenie tych spacerów i spotkania z publicznością. Myślę, że to może być zupełnie przyjemny rozdział tego lata.
1: Tak, no ten pierwszy spacer był bardzo sympatyczny. Ja w ogóle bardzo się cieszę. To jest za, i jestem wdzięczna za zaproszenie do tej przygody, bo ja zazwyczaj oprowadzam, jeśli nie oprowadzam tak zawodowo, ale czasem prowadzę takie autorskie spacery po Muranowie. I to jest coś innego, bardzo ciekawego.
0: Tak, inna zupełnie historia w tej bogatej przeszłości Warszawy. I to ciekawe, że ten hotel Bristol był zawsze takim symbolem Warszawy dla pani mieszkającej w Krakowie, prawda? Bo myślę, że zazwyczaj często myśli się, nie wiem, o Zamku Królewskim, o Kolumnie Zygmunta. Kolumna Zygmunta jest chyba takim miejscem, które się tak kojarzy z Warszawą.
2: Indywidualne,
1: nie, tak. To znaczy dla mnie zawsze symbolem Warszawy był Pałac Kultury i to się pokrywa z tym, co większość warszawiaków sądzi i oczywiście Syrenka, ale jeśli myślę o tej tkance miejskiej, takiej architektonicznej, która by się wcześniejszego okresu i takich obiektach właśnie też użytkowych, to zdecydowanie hotel Bristol tutaj on mi się kojarzył i nadal też tak jest. No są zawsze takie hotele, symbole w różnych miastach europejskich, w Paryżu, w Rzymie, w Londynie, które mają długą, bogatą tradycję i są to zazwyczaj luksusowe hotele i też związane właśnie z różnymi historiami ludzkimi, często weszły wręcz do literatury czy popkultury. Także Bristol tutaj zdecydowanie na pierwszym planie zawsze się pojawiał.
0: Do tej rozmowy jeszcze wrócimy podczas kolejnego naszego spotkania.
3: Chillizet. Nastaw się na Chillout.

0: autopromocja.
1: Na chilloutie w Chili Z.
2: To popołudnie spędzimy niespiesznie. Z porcją, mam nadzieję, zabawnego humoru, z porcją muzycznych reminiscencji w audycji Past Perfect i z gimnastyką umysłową w najfajniejszym konkursie w polskim eterze. Konkursie takim popołudniowym.
1: Na chilloutie. Już dziś od 13:00 tylko w Chili Z.
2: Zapraszam, Rafał Turowski.
0: Autopromocja.
1: Reklama.
3: Dobra elektronika nie musi być nowa, by cieszyć. Zobacz pewny sprzęt w outletowych cenach na Allegro. Powystawowy lub odnowiony wciąż wygląda i działa jak nowy. Wybierz mądrze i oszczędzaj. Jak pewny sprzęt z drugiej ręki, to Allegro.
1: Po reklamie.

0: Czy zakup używanego samochodu może być łatwy?
1: Tak, jeśli sprzedawca ma duży wybór różnych marek dostępnych od ręki. Tak, jeśli auto ma udokumentowaną historię, przebieg i certyfikat po wnikliwej kontroli technicznej. Tak, jeśli dostaje się roczną gwarancję z opcją przedłużania do 10 lat. Tak, jeśli sprzedawca pomaga z finansowaniem, ubezpieczeniem i odkupuje obecne auto.
0: To w ogóle możliwe?
1: Tak, w programie Toyota Pewne Auto. Używane warto kupić od dealera Toyoty. Zapraszam do salonów i na pewneauto.pl.
2: W waszym domu widać kobiecą rękę?
3: Jak żona z dziećmi bawią się w chowanego, to chwilowo nie widać. Ale widać po wyborze frontów, uchwytów, układzie półek. To ona stworzyła w Agacie tę szafę, w której się teraz chowa. O, jest!
4: Mamy dla ciebie promocję. Do 40 rat 0% albo 100 zł rabatu od razu za każde wydane 1000 zł na wszystkie produkty. Tylko w Agacie, tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.
5: Na rzeźki poranek, na świeże spojrzenie, na wielkie wejście, na wieczorny chill, na skórę, która ci podziękuje. Na wszystko masz swoją Isanę. Wybieraj kosmetyki i komponuj pielęgnację w swoim rytmie. Isana, tylko z Rossmana.
6: Kawka z ciasteczkiem za 35,99?
7: Kawka się ceni.
8: Na szczęście kuchnia Wikinga ceni ciebie. Za 35,99 masz pyszne śniadanie, obiad i kolację z dowozem do domu pod same drzwi. Zamów dietę Start za 35,99 na kuchniawikinga.pl. Dieta Start od kuchni Wikinga.
9: Polecam. Cezary Pazura.
10: Pani Celinka zaczyna nowy tydzień w Kauflandzie.
11: Poniedziałek! Ja też nie mogłam się doczekać.
10: Od poniedziałku do środy herbata Lipton 92 torebki. Kup jedno opakowanie z Kaufland Card Extra, drugie tańsze gratis, 6 na osobę. A artykuły Ariel kup jeden z Kaufland Card Extra, drugi tańszy gratis, 4 na osobę. Kaufland.
12: Wiesz, co jest najlepsze w byciu profesjonalistą? Że każdy dzień przynosi coś nowego. Inni klienci, inne zlecenia, inne wyzwania. A co jest najtrudniejsze? Że ta zmiana nie mija. Ciągle nowe trasy, napięte terminy, zmieniające się oczekiwania. Gdy musisz być gotowy na wszystko, potrzebujesz niezawodnego partnera do pracy w każdych warunkach. Poznaj całą gamę samochodów dostawczych Peugeot, w tym niezawodnego Peugeot Partner od 67 999 zł netto z gwarancją do 8 lat. Peugeot. Gotowy na każdy scenariusz.
13: Teraz w Deichmann nieprzecenione sneakersy Adidas, Nike, Fila, Puma, Skechers 4F i inne kupisz z rabatem 20%. Oferta dla klientów Deichmann Plus ważna przy zakupach za minimum 219 zł. Dobre ceny, dobre buty. Po prostu Deichmann.
14: Nowe jury? Nice. Casting na żywo? Finally. Większy rozmach? Of course, baby. Bo w Top Model wiele jest new, ale Joanna jest forever.
15: Nowy sezon Top Model już dziś o 21.30 w TVN.
16: Ty plus chwila słodkiej przyjemności równa się promka w Carrefourze. Czekolada Milka od 80 do 100 gramów w promocji 2 plus 2 gratis. Oferta ważna do 5 września.
17: Carrefour w sumie najlepszy jest.
18: Plażowy, na truskawki albo ogórkowy. Każdy ma swój ulubiony sezon. Ja najbardziej lubię sezon na spotkania ze znajomymi. Te pełne smaków w kawiarniach czy restauracjach, gdyż ten sezon nigdy się nie kończy.
19: Ciesz się czasem z bliskimi przez cały rok. Otwórz konto w Crédit Agricole, spełnij warunki promocji dla nowych klientów, a za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w restauracjach czy kawiarniach, 10 wróci do ciebie. W sumie nawet 1000. Crédit Agricole.
20: Z promocji skorzystasz w placówkach i przez CA24 Mobile do 30 września tego roku, jeśli otworzysz konto w promocji z kartą. Nie dotyczy konta dla ciebie Junior, podstawowych rachunków płatniczych. Możesz dostać 10 zł za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w punktach gastronomicznych lub za usługi cateringowe w ramach wskazanych kodów MCC i za utrzymanie zgód marketingowych. Maksymalnie 100 zł miesięcznie przez 10 miesięcy. W sumie do 1000 zł. Szczegóły, dodatkowe warunki i wyłączenia w regulaminie promocji, smaczne zwroty na stronie banku i w aplikacji. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
21: Cześć, tu Ewa Chodakowska. Ruszaj po swoje w nowej kolekcji Reebok. Wygoda, sportowy styl i energia, które towarzyszą ci od pierwszego kroku. Sprawdź nowości w CCC i Worldbox.
4: Po reklamie.

0: Silizet. Pogoda.
1: 15 stopni w tej chwili w Warszawie, 13 w Krakowie, 8 w Katowicach, 16 we Wrocławiu, 14 w Poznaniu. Idziemy do Szczecina, 13 w Szczecinie, 14 Olsztyn i Warmia, 16 w Trójmieście i 14 pokazują właśnie termometry w Białymstoku.

0: Śniadanie do łóżka w Chili Z. Zaprasza Magdalena Kasperowicz.
1: Wszystko się zgadza, nie jest inaczej. Drugi dzień września, środa, imieniny Stefana, Wilhelma i Juliana. Dzisiaj także, jak wskazuje mój naścienny kalendarz przekrojowy, jest Dzień Szkolnych Przyjaźni. Ładne to są bardzo rzeczy w życiu, jak mamy szkolne przyjaźnie, które trwają po 40 lat, a nawet przedszkolne, które trwają jeszcze dłużej. Magda Kasperowicz, dzień dobry, zapraszam do 10.
0: Śniadanie do łóżka w Chili Z.

0: szkole uczuć przyjaźń, poprzedza miłość, dopiero później przyjaźń i miłość zamienią się nie bez trudu miejscami. Zapewne każdy w swoich wczesnych latach przeżył rozstanie z przyjacielem. Dla dziecka poza dramatami ściśle rodzinnymi nie ma nic bardziej rozdzierającego. Dzieci też bardzo dotykają sytuacje, w których coś się z przyjacielem dzieje, albo kiedy dorośli podważają jego relacje przyjacielskie. W każdym razie tak się działo w czasach przedinternetowych, kiedy zerwanie kontaktu było definitywne i ewentualny ciąg dalszy nie następował, bo żadnych SMS-ów, spotkań. Cały dramatyzm, jeśli nie tragizm, rozłąki małych przyjaciół pięknie ilustruje końcowa scena filmu Stevena Spielberga. Pamiętacie E.T.? A Marek Bieńczyk, pisarz, tłumacz, historyk literatury, znawca win, no musiałam to dodać, laureat licznych nagród literackich, między innymi Nike i Paszportu Polityki, popełnił taki esej Inne Ja o przyjaźniach, które przetrwały, takie, w których główną rolę odgrywa nie polityka, nie światopogląd, nie wiara, lecz estetyka, wspólne doświadczenia z przeszłości. Tak, oczywiście, ale też wspólne gusty. W takich przypadkach odsłania się dziwna i wciąż niepojęta istota przyjaźni, nieracjonalna i trudna do wypowiedzenia, przynosząca zbawienie, przeciwstawiająca długie trwanie nagłym eksplozjom aktualności. W świecie łatwej nienawiści, wzmożonego hejtu, szybkiego banowania i kancelowania narastających złych uczuć, głęboka przyjaźń okazuje się gestem sprzeciwu, staje się buntem wobec wszechobecnej agresji, jest naszą małą, społeczną rewolucją. I to jest wielkie szczęście mieć wspaniałych przyjaciół. To jest wielkie szczęście, kiedy przyjaciele cię podnoszą, kiedy przy tobie są, kiedy przywożą ci zupę. Pozdrawiam serdecznie, bo wiedzą, że na przykład jest to czas, w którym jest ci bardzo trudno. Warto to docenić, a skoro dzisiaj jest Dzień Przyjaźni, to też będą takie książki w temacie związane. Więc życzę wam dobrego, fenomenalnego poranka i ogarniajcie tę rzeczywistość. Ja wiem, że nie jest łatwo. Nawet powiedziałabym, że jest trudno.
1: Nastaw się na Chillout.

0: 16 minut po godzinie 7. Słuchacie Chili Z, najlepsze przyjaźnie w historii, trudny wyraz, historia. W historii literatury łączy jedno, zawsze ktoś ciągnie tego drugiego za rękę w stronę kłopotów. No są takie literackie duety, które przetrwały i smoki, i wojny, i złe decyzje, Frodo i Sam, bo kto by dźwigał pierścień zagłady bez kumpla z kanapkami, mamy Holmesa i Watsona, geniusz plus ktoś, kto musi to wszystko notować i się dziwić. Mamy Don Quixota i Sancho Panse, szaleńca i jego cierpliwego menadżera kryzysowego. Mamy Harry'ego, Rona i Hermione, bo nawet ratowanie świata magii idzie łatwiej we trójkę. Arystoteles powiedział kiedyś, że przyjaciel to jedna dusza w dwóch ciałach, czyli podział rachunku też powinien być jeden, a Cyceron mógłby tu spokojnie dodać, bo przecież kiedyś dodał, że przyjaźń podwaja radość i dzieli smutki na pół. Najlepszy deal w historii ludzkości. Zostańcie z nami dziś w audycji Same Historie, gdzie przyjaźnie ratują bohaterów skuteczniej niż jakikolwiek plan i nie zapomnijcie wysłać jakiegoś kwiatka, serduszka swojej przyjaciółce albo przyjacielowi. O tak po prostu, nawet nie z okazji tego święta. Chociaż z tej okazji także.
1: Nastaw się na Chillout.

0: 19 minut po godzinie 7, tak sobie jechałam rano do radia i sobie pomyślałam, że co będę sama się wzruszać, trochę powzruszamy się razem i dlatego teraz zmiana trochę nastroju muzycznego, proszę bardzo.
1: Nastaw się na Chillout.

0: Autopromocja.
1: Georgia Smith w nowej tanecznej odsłonie. Muzyczna podróż pełna klubowej energii, za którą kryją się osobiste teksty o bliskości, relacjach, stracie i emocjonalnych konsekwencjach podejmowanych decyzji. Georgia Smith, What Are The Odds? Do wysłuchania utworów z trzeciej płyty w dorobku brytyjskiej wokalistki zapraszam do Chili Z od poniedziałku do piątku po godzinie 11. Bartek Winczewski.
2: Chili Z. Naszemu gustowi możesz zaufać.
0: Autopromocja.

0: Zagapiłam się nieco. No cóż to, za 20 minut ósma poznaliśmy program 37. Międzynarodowego Festiwalu Komiksu. Miłośnicy komiksów zbiorą się w Łodzi ponownie. No to jest dla tych wszystkich, którzy komiksy lubią i uwielbiają, wydarzenie dość spektakularne. 19-20 września. O tym, co nas czeka, możecie się dowiedzieć z programu w tym roku. To jest największa tego typu impreza i w Polsce, i w całej Europie Środkowo-Wschodniej. Przede wszystkim miejsce spotkań twórców, twórczyń, miłośników, miłośniczek sekwencyjnych historii obrazkowych i elektronicznych mediów interaktywnych. Program ogłoszono 2 dni temu, czy 3, i dużo dobrego, i prelekcje, i spotkania autorskie, i pokazy, ale też na przykład wystawa poświęcona produktowi, czyli wydawanemu na przełomie XX i XXI wieku i reaktywowanemu w 2025 roku czasopiśmie. I tak się wydarzyło, że naprawdę w kioskach się to czasopismo pojawiło. To jest całe towarzystwo komiksowe, to trzymające władzę, chciałoby się powiedzieć. I myślę sobie, że jak jesteście fanami, ja do komiksu niestety trafiłam dosyć późno i za sprawą najpiękniejszego komiksu o miłości, jaki wpadł w moje ręce, moja przyjaciółka doktoryzowała się w sprawie teorii komiksu i być może ona została mi taką przewodniczką, więc ten pierwszy komiks, czyli Habibi, o czym mogłabym czytać, no, o miłości. Nie no, żartuję, czytam też o innych rzeczach, wiecie, że kocham reportaże, ale to spektakularne rzeczywiście, bo tam jest podejście do miłości właściwie z perspektywy znanych nam wszystkich filozofii, ale też religii. To jest naprawdę intelektualna podróż, więc jeśli macie przestrzeń i wolność 19-20 września, to w Łodzi 37. Międzynarodowy Festiwal Komiksu i Gier.
1: Nastaw się na Chillout.

0: 7.51, słuchacie Chini Z. Pośród wszystkich głosów sympatii i radości porannych, raz dostałam taką wiadomość jakiś czas temu, że ja się unoszę nad ziemią i jestem egzaltowana. Napisała to pani Irena i chcę powiedzieć tak, zgadza się, bardzo polecam, ale to nie jest tak, że nie mam dołów i że nie spotykają mnie przykre rzeczy w życiu i nie spotykam porąbanych ludzi. To jest po prostu odpowiednie, wypracowane podejście do otaczającej rzeczywistości, bo można sobie wziąć wszystko, co jest piękne, a całą resztę zostawić w cholerę gdzieś dalej. I bardzo polecam, są takie ćwiczenia, które pomagają, żeby się troszeczkę unieść nad chodniczkiem. Natomiast dzisiaj po prostu moje serce rozpuścił pan Krzysztof, który napisał, że czeka na jeden wiersz w radiu, jeździ, jest taksówkarzem i kiedy wiersz w radiu się pojawia, przystaje i tłumaczy pasażerom, że to będzie przepiękna minuta. Więc jeżeli zobaczycie na ulicach Warszawy stojącą nagle taksówkę, to prawdopodobnie jest pan Krzysztof, który rozpuścił moje serce. Napisał, początkowo pasażerowie się denerwują, burzą, ale potem dziękują pani i ja dziękuję. No jestem po prostu rozmiękczona zupełnie, no. Pani Irena będzie na mnie zła, że znowu się uniosłam. No cóż, począć. Bardzo dziękuję panie Krzysztofie, odwzajemniam wielką sympatię. Ona teraz do pana płynie w eterze specjalnie ode mnie. Po ósmej, jak zwykle, klasycznie, jeden wiersz w radiu i dzisiaj sięgniemy po klasykę, bo wczoraj mi się przypomniało, że dawno Tadeusza Różewicza u nas nie było, a przecież ciągle jest.
1: Nastaw się na chill out. Reklama.
2: Witaj w klubie gotowych na pierwszy dzwonek. Artykuły szkolne, podręczniki i wyposażenie do pokoju ucznia znajdziesz w salonach Empik i na empik.com. Teraz w salonach 5 plus 2 albo 10 plus 5 na wszystkie artykuły szkolne, lunchboxy i bidony z aplikacją Empik. A dla fanów kolekcji Harry Potter, Snoopy, Hello Kitty, Square Style 2 plus 2 na drugi tańszy produkt. Wybieraj spośród plecaków, piórników i wielu innych szkolnych akcesoriów. A na empik.com podręczniki w dobrych cenach z darmową dostawą do salonów Empik.
3: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
4: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
3: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
4: W końcu będę miał kieszonkowe.
3: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
5: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
6: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na Pekao.

0: Urodzinowa oferta dla obecnych klientów Vectry. Tylko teraz Netflix, Disney Plus i Eleven Sports za 35 zł miesięcznie przez cały rok. Zadzwoń na 601-601-601 lub wejdź na vectra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Vectra.
1: Mówisz?
2: Masz.
0: Materiał nie stanowi oferty, zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
3: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
4: Uszkodzona szyba? Autoglas to nie problem. Zaufało nam już 500 000 klientów. Nie musisz jechać do ASO, by zachować gwarancję. Działamy zgodnie z wymogami producenta, a nawet lepiej. Zadzwoń 801-181-181 lub umów się na autoglas.pl.
3: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
5: Słyszysz? To niezwykły silnik. To zapowiedź trzech dni, kiedy Bednary koło Poznania zamieniają się w stolicę polskiego rolnictwa. Agro Show. Międzynarodowa wystawa rolnicza. Od 18 do 20 września. Już po raz 27. Setki wystawców, tysiące zwiedzających maszyny w akcji i emocje. Traktor Pulling Polska. Bilety na tobilet.pl. Szczegóły na agroshow.pl. Musisz tam być.
6: To, co najlepsze w Volkswagenie, dostępne w edycjach Pure już od 66 590 zł. Przyjdź na dni otwarte od 15 do 19 września i sprawdź wyjątkowe oferty. Szczegóły u partnera.
7: Volkswagen.
6: Po reklamie.

0: CZ. Pogoda.
1: No to siup, proszę płaszczyki zakładać dzisiaj, bo rano 16 stopni, to może po pleckach być chłodno człowiekowi. 15 w Łodzi na przykład i w Krakowie, w Katowicach 13, 16 we Wrocławiu, 15 w Poznaniu, 14 w Szczecinie, 17 w Trójmieście i 15 Warmia i Olsztyn.

0: sponsorem audycji jest Develia, realizująca projekty mieszkaniowe od 20 lat.
1: Śniadanie do łóżka w Chili Z. Zaprasza Magdalena Kasperowicz.
2: Pełna zgoda, 8 na zegarze, 2 dzień września, środa, dzień szkolnych przyjaźni dzisiaj jest. Imieniny Stefana, Wilhelma i Juliana. Nie myślcie sobie, że kiedykolwiek powiem to na antenie. To się zdarzyło raz i więcej się nie powtórzy. Prawdziwi przyjaciele są zawsze obecni, choć oddaleni, powiedział Cyceron. W związku z tym to był mądry człowiek, trzeba się tego trzymać. Zapraszam do 10:00. Magda Kasperowicz. Cześć.
1: Śniadanie do łóżka w Chili Z.

0: 4 minuty po godzinie 8, ponieważ mamy dużo słuchaczy i słuchaczek na Śląsku. Bardzo mnie to cieszy i ja bardzo lubię Śląsk. Pozdrawiam wszystkich, którzy tam są z nami rano, po południu i wieczorem. Teraz zaproszenie właśnie na Śląsk. 15 teatrów, 27 spektakli i 30 wydarzeń podczas Nocy Teatrów na Śląsku. Noc Teatrów Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii przed nami 12 września. Widzowie będą mogli zajrzeć za kulisy, spotkać twórców i twórczynie, wziąć udział w warsztatach. To jest cykliczna impreza zrzeszająca 41 miast i gmin centralnej części województwa śląskiego. Teatry z Katowic, Bytomia, Chorzowa, Gliwic, a 16 Noc Teatrów rozpocznie Opera Śląska w Bytomiu, która zainauguruje także nowy sezon artystyczny. Widzowie zobaczą dwa jednoaktowe przedstawienia. Szeherezada, opowieść przeniesiona do współczesnych realiów i skupiona na rozpadającej się relacji dwojga ludzi. Z kolei Głód to inspirowana powieścią Hamsuna historia, która opowiada o samotności, potrzebie bliskości i poszukiwaniu sensu. Teatr Mały w Tychach, wspaniały teatr, zaprasza na komediodramat Niespodziewany powrót o spotkaniu ojca i syna oraz konfliktach wynikających z rodzinnych relacji i ambicji. W Teatrze Różewicza w Gliwicach publiczność zobaczy przedmiot prawdy. No i myślę sobie, że warto spojrzeć w program, zobaczyć repertuary, wybrać coś dobrego dla siebie i wziąć udział w tym wyjątkowym wydarzeniu. Miałam przyjemność kilka lat temu być na Nocy Teatrów i była to noc niezapomniana.
1: Nastaw się na Chillout.

0: słuchacie, czyli za 14 minut po godzinie 8. No skoro dzisiaj dzień przyjaźni, to pomyślałam sobie, że może Elena Ferrante i genialna przyjaciółka do dostania to jest dobry pomysł. To doskonała okazja, by poświęcić odrobinę uwagi przyjaźniom, które zawiązały się na kartach książek. Jacy bohaterowie powieści, opowiadań nie osiągnęliby swoich różnie rozumianych sukcesów, gdyby nie łączyła ich godna, pozazdroszczenia relacja z inną książkową postacią. Ja zawsze z moją przyjaciółką wspominałyśmy, a przyjaźnimy się od przedszkola, uwaga, od przedszkola, a nie z Zielonego Wzgórza i Diany. I każda z nas się zawsze kłóciła, która jest Dianą, a która jest Anią. No bo wiadomo, że każda chciała być Anią. Ale myślę sobie o Achillesie i Patroklosie. Pieśń o Achillesie to jest taka książka zupełnie piękna. Achilles piękny, dobrze urodzony, silny młodzieniec. Patroklos zdecydowanie nie tak piękny, pewny siebie. Trudno mu wykształcić poczucie własnej wartości i to uczucie, które ich łączy. Totalnie wyjątkowe. A teraz Elena Ferrante do dostania, proszę bardzo, genialna przyjaciółka z cyklu neapolitańskiego. Losy obu bohaterek śledzimy od dzieciństwa aż do czasów, gdy są matkami, pracownicami, żonami, kochankami. Dzięki swojej inteligencji, uporowi, wierzę w to, że można wyjść z najtrudniejszej sytuacji rodzinnej, ekonomicznej. Przyjaciółki uczyniły swoje życie innym niż to, które prowadzili ich rodzice. Relacja Lili i Eleny przetrwała trudne dzieciństwa, przemocowe związki, a nawet, jak to w życiu dorosłych już przyjaciół bywa, fizyczną odległość, gdy mieszkały w różnych miastach Włoch. To jest taka przyjemniacka, lubię ten wyraz, książka do czytania. Już teraz do dostania magdalena.kasperowicz@liz.pl. Lila i Elena, genialna przyjaciółka Elena Ferrante. Już teraz to są chyba najsłynniejsze bohaterki książek napisanych przez włoskiego autora w ostatnim czasie.
1: Nastaw się na Chillout.

0: Słucham tego utworu i tak się zastanawiam, kto cię pogłaszcze po głowie i powie, że wybrałaś źle? No słucham. Słucham tego wszystkiego, co ona tu śpiewa w tej piosence i dochodzę do jednego wniosku. Nikt ci nic takiego nie powie, bo zwyczajnie nikt nie ma za ciebie podejmować decyzji ani żyć twoim życiem. Ty chyba sama doskonale wiesz, co masz robić. Jesteś dorosła, przestań cudować i szukać kogoś, na kogo można przerzucić odpowiedzialność za własne decyzje i własne zachowanie. Możesz pytać o ludzi, o zdanie, możesz słuchać rad, możesz się nawet pomylić. To wszystko jest normalne, ale w pewnym momencie kończy się etap. Ktoś powinien mi powiedzieć, co mam zrobić, Dario Zawiałow. Zaczyna się etap, to ja ponoszę konsekwencje tego, co robię i dokładnie tam jesteś dzisiaj. Więc zamiast oczekiwać, że ktoś cię pogłaszcze po głowie, potwierdzi, że to nie twoja wina, albo wskaże ci innego winnego, bo to w życiu najprościej, może się zatrzymaj. Uczciwie odpowiedz sobie na pytanie, czego właściwie chcesz i jakie decyzje musisz podjąć, żeby do tego dojść. Bo dorosłość nie polega na tym, jak mówi moja babcia, że zawsze wybierasz idealnie. Polega na tym, że kiedy wybierzesz źle, masz wystarczająco dużo odwagi, żeby powiedzieć tak, to była moja decyzja. Co prawda ona była zła, szalona, podyktowana rozpaczą, pijaństwem albo czymś jeszcze i ponieść konsekwencje tej decyzji, zamiast szukać człowieka, któremu możesz to oddać. To tylko tak chciałam ci powiedzieć, Dario Zawiałow, rano, że po prostu bierz to wszystko i idziesz dalej, śmiało.
1: Nastaw się na Chill Out.
2: Sponsorem audycji była Develia, realizująca projekty mieszkaniowe od 20 lat.
3: Autopromocja.
1: W tym tygodniu w Radiu Chili Z muzycznie odkryliśmy dla ciebie
3: Majid Jordan, Strangers. Everybody's got a little piece of their heart missing for Friendly Fires. Let's go. Lose all your friends.

0: możesz zaufać.
1: Autopromocja.
0: Reklama.
2: Chcesz mieć sprzęt jak nowy, ale nie za miliony monet? Zobacz elektronikę na Allegro w outletowych cenach. Kupujesz pewny sprzęt, który wygląda, działa i cieszy jak nowy. Sprawdź elektroniczne hity outletu na Allegro.
3: Drodzy Państwo, ta wyjątkowa oferta po raz pierwszy, po raz drugi, po raz trzeci.
4: Może trafić do Ciebie, bo w Crédit Agricole masz tani kredyt gotówkowy, na co tylko chcesz, z gwarancją stałej raty, która nie wzrośnie przez cały okres spłaty. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,98%. Crédit Agricole.
5: Oferta kredytu do 120 rat dla klientów, którzy nie mają i nie mieli umów z bankiem z wyłączeniem kredytu ratalnego. Możesz z niej skorzystać w placówkach lub na CA24 infolinia, jeśli w kolejności złożysz wniosek o kredyt. Pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową, otworzysz u nas konto i podpiszesz umowę kredytu. Oprocentowanie jest stałe, więc Twoje raty będą takie same przy spłacie zgodnie z harmonogramem. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na creditagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
6: Gotowi na szkołę? W CCC zgarnij aż 40% rabatu na wszystkie plecaki, torby i walizki przy zakupach za minimum 99 zł w Modivo Club. A z Modivo Club Gold zawsze zyskujesz 10% zwrotu. Spakuj się do szkoły w salonach CCC. Szczegóły w regulaminie.
7: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
8: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
7: Po lekcjach pójdziemy założyć Ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
8: W końcu będę miał kieszonkowe.
7: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
9: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
10: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
11: Czas na nowy start. Odwiedź Worldbox i przygotuj się na powrót w dobrym stylu. W nowej kolekcji Worldbox znajdziesz to, czego potrzebujecie ty i twoje dziecko. T-shirty od 29,99 zł. Bluzy od 69,99 zł. Spodnie od 79,99 zł. A praktyczne i kolorowe plecaki już od 69,99 zł. Czekają na ciebie znane marki. Reebok, Adidas, Puma, Roxy, DC, Kappa. Dla niej, dla niego i dla najmłodszych. Zajrzyj do Worldbox w twojej okolicy i wróć w dobrym stylu.
12: Znowu to samo. Mam pilne zlecenie, a brakuje mi ludzi. Szukam i nic. Jak tu działać?
13: Dlatego warto szukać tam, gdzie rezultat to nie tylko kolejny CV, a nowy pracownik w zespole.
12: A gdzie tak jest?
13: Na pracuj.pl dla firm, gdzie znajdziesz wszystkich. Od pracowników produkcji po kandydatów do sklepu i recepcji. Wystarczy, że dodasz ogłoszenie już od złotówki i zamiast ciągle szukać, rozmawiasz, wybierasz i...
12: O, już zatrudniam.
13: Szybko, skutecznie i z ogłoszeniem nawet za złotówkę. Pracuj.pl dla firm. Tu nie szukasz, tu zatrudniasz.
14: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu polska śliwka aż 60% taniej. To tylko 3,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 9,99. A polskie jaja ściółkowe Wesoły Kurnik L 10 sztuk. Teraz tylko 5,49 za co drugie opakowanie. Cena regularna i cena sprzed obniżki 11,49. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
15: Ten moment, gdy nowe, atrakcyjne oferty Skody wjeżdżają do salonów.
16: Skala, Kamiq i Fabia już od 66 700 zł?
15: Sprawdź wszystkie atrakcyjne oferty w salonach Skody.
17: Skoda.
0: Po reklamie.

0: jeden wiersz w radiu.
1: Oczyszczenie, Tadeusz Różewicz. Nie wstydźcie się łez. Nie wstydźcie się łez młodości poeci. Zachwycajcie się księżycem, nocą księżycową, czystą miłością i pieniem słowika. Nie bójcie się w niebo wzięcia, sięgajcie po gwiazdę, porównujcie oczy do gwiazd. Wzruszajcie się pierwiosnkiem, pomarańczowym motylem, wschodem i zachodem słońca. Sypcie groch łagodnym gołębiom, obserwujcie z uśmiechem psy, kwiaty, nosorożce i lokomotywy. Rozmawiajcie o ideałach, deklamujcie odę do młodości. Ufajcie obcemu przechodniowi. Naiwni uwierzycie w piękno. Wzruszeni uwierzycie w człowieka. Nie wstydźcie się łez. Nie wstydźcie się łez, młodzi poeci.

0: 8:49 na zegarze, słuchacie Chili Z. No muszę powiedzieć, że wczoraj dostałam zdjęcia, filmy i nagrania z tego, co się wykonało w Bielsku Białej. No jak w Sewilli, po prostu 200 artystów w plenerowej operze Carmen. To jest coś niebywałego. Architektura miasta stała się częścią spektaklu. Wstępna oba wydarzenia był wolny. Ja opowiadałam o tych wydarzeniach, ale muszę powiedzieć, że ta główna scena przed Teatrem Polskim, akcja Carmen, nie zamknęła się tylko w tym obrębie. Spektakl objął ulicę Zamkową, ulicę Zamku Sułkowskich, przestrzeń wokół teatru. No i to jest taki moment, kiedy miejska architektura przestaje być jedynie tłem, staje się integralnym elementem scenografii. No i twórcy wykorzystali motywy przywołujące Sewillę, palmy, arkady, rozświetlone dekoracje. Bardzo, bardzo miło wspominam podróż do Sewilli, bardzo miło. Gibraltar może mniej, ale festiwale flamenco w Sewilli to jest coś, co mnie rozłożyło na łopatki. Bardzo wzruszyło też te kolorowe arkady. To jest coś niesamowitego, więc chcę powiedzieć tylko, że cieszy mnie to, że takie wydarzenia się odbywają. Georges Bizet w wersji oryginalnej, ale z laserami. Historia sprzed 150 lat stawia pytania na dziś. No i choć Carmen, wiadomo, powstała w XIX wieku, jej bohaterowie mierzyli się z problemami, które pozostają zaskakująco aktualne. Ona walczy o niezależność, prawo do decydowania o własnym życiu, a on odpowiada na jej wolność obsesją, zazdrością, przemocą. No ta współczesna perspektywa pozwala więc spojrzeć na operę Bizeta nie tylko jak na klasyczne dzieło muzyczne, ale również na opowieść o granicach miłości i wolności. Kiedy uczucie przestaje być relacją opartą na wyborze, a zaczyna oznaczać próbę kontroli nad drugim człowiekiem, to jedno z pytań, które ta inscenizacja wydobywa z historii znanej od pokoleń. Bardzo piękne to było wydarzenie.
1: Nastaw się na Chill Out.

0: Reklama.
1: Nowy gang zaradniaków czeka na ciebie w Biedronce.
2: Szminko Sabinko, zobacz, kogo przywiało do salonu piękności. To kaktus Kazik.
3: Dental Kupuszku, piękny kaktus w salonie piękności.
2: Słuchajcie, konewka Konwalia uważa, że jestem zbyt kłujący.
3: Jakoś temu zaradzimy. Golarkogieniu, kolczasty zarost do przycięcia. Och, Kazik, jesteś teraz gładki jak jedwab.
1: Bądź jak zaradniaki i pamiętaj o dbaniu o siebie. Zbieraj naklejki, odbieraj zaradniaki i książki w Biedronce. Szczegóły w regulaminie w sklepie i na gangzaradniaków.pl.
4: Nowe jury? Nice. Casting na żywo? Finally. Większy rozmach? Of course, baby. Bo w Top Model wiele jest new, ale Joanna jest forever.
5: Nowy sezon Top Model już dziś o 21.30 w TVN.

0: Tylko teraz idealny dla dużej rodziny, energooszczędny i łatwy w czyszczeniu airfryer Kosori Turbo Blaze za jedyne 499 zł. Najniższa cena z 30 dni to 599. Kupuj w Neonet.
1: Eventy nad Wisłą.pl. Wyjątkowe miejsca nad Wisłą. Muzyka na żywo, DJ sety, świetna kuchnia i rejsy o zachodzie słońca. Integracje firmowe do 500 osób, kameralne urodziny i wydarzenia, które zostają w pamięci. Słońce, miasto, muzyka. Eventy nad Wisłą.pl.
2: Ten moment, gdy Skoda dostępna jest od ręki w atrakcyjnej ofercie.
3: Octavia Superb Karoq i Kodiaq w leasingu już od 492 zł netto miesięcznie w ofercie dla przedsiębiorców.
2: Sprawdź te i inne atrakcyjne oferty w salonach Skody.
4: Skoda. Gang Świeżaków zaprasza do Biedronki po szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw. Bo w Biedronce każdy dzień jest pełen świeżości w niskich cenach. Na przykład do środy. Brzoskwinie na wagę 5,99 za kilogram. A do tego ogórki gruntowe na wagę 3,99 za kilogram. Tak, 3,99 za kilogram ogórków gruntowych. Świeże owoce i warzywa w niskich cenach. Od zawsze, na zawsze. Biedronka.
5: Codziennie niskie ceny.
6: To, co najlepsze w Volkswagenie, dostępne w edycjach Pure już od 66 590 zł. Przyjdź na dni otwarte od 15 do 19 września i sprawdź wyjątkowe oferty. Szczegóły u partnera.
7: Volkswagen.
6: Po reklamie.

0: CZ. Pogoda.
1: Nie musicie dzisiaj zakładać płaszczy, ani pończoch, ani niczego takiego wierzchniego. Nie ma takiej potrzeby najmniejszej, bo jest 18 stopni teraz w Warszawie, a w Częstochowie na przykład 17. Nie wiem, dlaczego akurat poszłam do Częstochowy. W Krakowie 17, w Katowicach 17, we Wrocławiu 18, 16 w Poznaniu, 16 w Szczecinie, 15 w Trójmieście i na Warmii też.
0: Śniadanie do łóżka w CZ. Zaprasza Magdalena Gasperowicz.
1: Cześć, słuchacze i słuchaczki. 9 na zegarze, 2 dzień września, środa, imieniny Stefana, Wilhelma i Juliana. Dzisiaj dzień szkolnych przyjaźni. Kiedyś ktoś mi powiedział, że przyjaciele są jak ciche anioły, które podnoszą nas, kiedy nasze skrzydła zapominają, jak latać. I to jest takie ładne. No naiwne trochę, ale jednak piękne. Zapraszam jeszcze przez godzinkę, a potem przyjdzie Bartek.
0: Śniadanie do łóżka w CZ.

trochę taka pościelowa to była, taka nie do wstawania, nie do ogarniania lunchboxów, wyprowadzania psa, zbierania sierści kota, to taka, żeby się poprzekręcać z boku na bok i pomyśleć sobie, że nic nie trzeba, ale trzeba, bo jest środa. Bardzo dziękuję za wszystkie wiadomości, które dzisiaj dostałam. Jesteście najukochańsi. Pozdrawiam tych, którzy

0: tych wtrętów. Ja po prostu idę, szukam wtrętów. Deklinuj, dziewczyno, rano. Szukam tych wtrętów i sobie je tu przynoszę w takim pudełeczku i są z boku. Przypomniało mi się a propos miłych rzeczy mówionych wprost do kogoś. Jak byłam już dorosła i powiedziałam do mojej mamy, że ty mnie w ogóle nie chwaliłaś. I moja mama wtedy spojrzała na mnie i powiedziała, no zapytaj, wszystkie moje koleżanki wiedzą, jaka jestem z ciebie dumna. No właśnie to o to chodzi, żeby człowiek wiedział ten, kogo to dotyczy. Chyba bardzo mnie to rozczuliło. Jak byłam nieznośnym dzieckiem, to mówiła do mnie, że wbijam jej gwoździe do trumny swoim zachowaniem. Wiecie, jak to jest z tymi matkami. I potem, jak już miałam 19 lat, to powiedziałam do niej przy kolejnym tego typu zwrocie, że ona nie ma już trumny, bo ma właściwie same gwoździe. No, manipulacje dorosłych względem bąbelków są zaskakujące, więc miejcie czułość i cierpliwość do tych nieznośnych momentami bąbelków, bo one są kochane, dobre i wrażliwe. Wtedy sobie przypomnijcie, jak to było, jak wy byliście w tym wieku, jak bardzo świat was nie rozumiał i wy nie rozumieliście świata. No i mówmy sobie miłe rzeczy wprost, bo to jest ważne i dobre.
1: Nastaw się na Chill Out.

0: Troszkę nóżka sama pochodziła, prawda? 9:21 na zegarze. Nie wiem, czy wiecie, że najchętniej czytywaną poetką we Włoszech jest Wisława Szymborska. To jest poetka, która jest rozchwytywana. I teraz niespodzianka. Przyda się mój adres mailowy magdalena.kasparowicz@cz.pl do dostania wiersze. Posłuchaj, jak mi prędko bije twoje serce, czyli po włosku ascolta come mi batte forte il tuo cuore. Najpiękniejsze wiersze noblistki przełożone na język miłości. Niechwilowe zauroczenie, głębokie, nieprzemijające uczucie. Do poetki, która do dziś umie przemówić do wszystkich czytelników, od najbardziej wymagających aż po tych, którzy unikają poezji. Wisława Szymborska jest we Włoszech prawdziwym fenomenem. No i teraz możecie dostać tomik poezji polsko-włoskiej. To jest współczesna klasyka oczami miłośnika i znawcy. Jest taki profesor Andrea Ceccarelli, znakomity tłumacz literatury polskiej, znający twórczość Szymborskiej. Jak mało kto tłumaczy ten fenomen. Tom, posłuchaj, jak mi prędko bije twoje serce. To jest wyjątkowy wybór. 51 wierszy noblistki, od najważniejszych jak nic dwa razy, Kot w pustym mieszkaniu, Radość pisania, Portret kobiecy, do tych nieco mniej znanych. Już teraz do dostania w CZLIZ. Śmiało proszę pisać. magdalena.kasparowicz@cz.pl.
1: Nastaw się na chillout.

0: Autopromocja.
1: Muzyka pełna słońca i wiadomości, które sprawiają, że dzień staje się lepszy. Dobre wibracje w Chili Z. Relaksujący koktajl z wybranych książek, najlepszego kina i dobrej energii. Dobre wibracje już dziś od godziny 10 tylko w Chili Z.
2: Zapraszam, Bartek Minczewski.
0: Autopromocja.
1: Reklama.
3: Nowy rok szkolny tuż za rogiem? Jak tak, to skompletuj wyprawkę, o której marzy twoje dziecko. Wejdź na Allegro i włącz wzorowy wybór plecaków, podręczników, piórników i wszystkiego, czego potrzebują dzieci w szkole. Na Allegro wyprawka szkolna się opłaca.
4: Ta kawa zasługuje na gwiazdkę Michela.
5: Teraz na wybranych stacjach Shell dowolna kawa Shell Cafe 200 ml za 5 zł.
4: Polecam Michel Moron.
5: Najniższa cena z sieci z ostatnich 30 dni przed obniżką 10,99. Szczegóły na shell.pl.

0: Urodzinowa oferta Wektry. Tylko teraz internet światłowodowy za jedyne 35 zł miesięcznie przez 6 miesięcy. Zadzwoń na 601-601-601 lub wejdź na wektra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Wektra.
1: Mówisz? Masz.
0: Materiał nie stanowi oferty. Cena zawiera rabaty 15 zł, zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
2: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
3: Cześć, to Dominika z Autoglas. Masz uszkodzenie na przedniej szybie? W Autoglas naprawisz ją w 30 minut. Mamy ponad 100 serwisów w Polsce, a z odpowiednim ubezpieczeniem nic nie płacisz. Zadzwoń na 801-181-181 lub umów się na autoglas.pl.
2: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
4: Znowu niespodzianka? Teraz w aplikacji rozpal.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
5: Skąd ta piana, kochanie?
4: Znowu bawię się w Rossmanie. Warunki udziału dostępne na rossmann.pl, regulaminy.
6: Ten moment, gdy nowe, atrakcyjne oferty Skody wjeżdżają do salonów.
7: Skala, Kamiq i Fabia już od 66 700 zł?
6: Sprawdź wszystkie atrakcyjne oferty w salonach Skody.
8: Skoda.
9: Po reklamie.

0: 9:38 na zegarze, słuchacie Chili Z. Nie tak miało być, czyli sztuka poza schematem. Artyści przejmą okno na kulturę od 1 września, czyli od wczoraj, przez 6 tygodni Galeria Okno na Kulturę w Warszawie stanie się otwartą przestrzenią działań artystycznych. Projekt Nie tak miało być organizowany w ramach 5. edycji Fringe Warszawa zakłada odejście od takiej tradycyjnej formuły wystawy. Każdego dnia galerię przejmować będzie inna osoba, a o tym, co wydarzy się w środku, zdecydują sami uczestnicy. No bo gdybyście się tak zastanawiali, co się stanie, jeśli przestrzeń wystawienicza zostanie oddana artystom bez narzuconego z góry programu, no to właśnie to jest odpowiedź na to pytanie. Wojtek Gilewicz jest pomysłodawcą i koordynatorem tego wydarzenia i to jest rzeczywiście alternatywa dla klasycznego modelu wystawy i sposobu na stworzenie bardziej otwartej relacji między twórcami, przestrzenią i publicznością. To jest galeria, która nie ma gotowego scenariusza. Krakowskie Przedmieście 17. W galerii może się pojawić performance, koncerty, spotkania, wykłady. Możliwe są także mniej typowe działania, jak rozmowy przy herbacie. Czekam na czytanie poezji. Czekam bardzo. Pamiętam taką Europejską Noc Literatury we Wrocławiu, gdzie ustawiono w różnych częściach miasta sceny, małe sceny, tylko na jednego aktora i mikrofon, i głośniki. I przechodzący ludzie mogli słuchać prawdziwej, pięknej, ważnej, mądrej literatury. A to sztuka jako wspólne działanie, poza głównym obiegiem, więc poleca się Państwa uwadze.
1: Nastaw się na Chill Out.

0: takie dosyć radykalne przejście to było, jak to w życiu. Cóż zrobić, drogie i drodzy. No dobrze, to jest za 12 minut 10 już. I ja się z wami żegnam. Nie bójcie się wyniebowzięcia. Tak to było dzisiaj. To nie bójcie się. Niczego się nie bójcie. Nie wolno się nam bać. Kiedyś dostałam taką wiadomość i sobie ją włożyłam do siebie, bo to mi się podoba. Dziękuję za dzisiaj. Życzę wam cudownej, wspaniałej, dobrej środy spędzonej w dobrym towarzystwie. Za chwilę Bartek Winczewski, a my słyszymy się jutro punktualnie o 7. Cześć.
1: Nastaw się na Chillout.

0: Reklama. Nowy gang zaradniaków czeka na ciebie w Biedronce.
1: Suszarko Soniu, wylałem herbatkę na paragon z Biedronki. Kod do quizu nam się zaraz rozpłynie.
2: Pędzelku puszku, jakoś temu zaradzimy.
1: Paragon wysuszony i uratowany. Kod do aplikacji zostanie wpisany.
3: Zrób zakupy za minimum 67 zł z kartą Moja Biedronka. Wpisz kod z paragonów aplikacji Biedronka i rozwiąż quiz, by zdobyć dodatkową naklejkę. Limit dzienny, jeden kod na kartę. Zbieraj naklejki, odbieraj zaradniaki i książki w Biedronce. Szczegóły w regulaminie w sklepie i na gangzaradniaków.pl.
4: Kaufland jest fresh. Już 4 kategorie z laurem klienta. Od poniedziałku do środy ziemniaki tylko 99 groszy za kilogram. Tak, ziemniaki tylko 99 groszy za kilogram. A banany, kilogram jedynie 2,99 z Kaufland Card Extra. 2 kilo na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
0: Po reklamie.

0: Minęła 10:00, przy mikrofonie, czyli Magda Bauer.
1: W pogoni za kulturą.
2: Strumienie miłości, hasło TR Warszawa na nowy sezon teatralny nawiązuje do filmu Johna Cassavetesa o tym samym tytule. Miłość jako siła, która przybiera różne formy i natężenia, będzie punktem odniesienia do premier i wydarzeń. Interesuje nas to, skąd wiemy, jak kochać, czego oczekujemy od bliskości i kto nauczył nas tych oczekiwań. Będziemy badać różne strumienie miłości. Ich dynamikę i intensywność zapowiada warszawska scena. Pierwszą premierą będzie bardzo długa i powolna katastrofa tramwaju numer 26. Spektakl w reżyserii Julii Nowak ma być opowieścią o pracy w epoce nieustającej produktywności, o jej przymusie, tempie i niestabilności, o projektariacie, pracy opiekuńczej i emocjonalnej, prekaryzacji życia zawodowego i niezawodowego, jeśli takie w ogóle istnieje. Twórcy obiecują surrealistyczny humor i ironiczną lekkość, a w obsadzie znaleźli się Izabela Dudziak, Michał Jan Meller, Aleksandra Popławska, Filip Zaręba i Mirosław Zbrojewicz. Premiera 11 września. Jesień z lalką w Warszawie. Nie chodzi wyłącznie o premierę głośnej na długo przed pierwszym pokazem ekranizacji powieści Prusa w reżyserii Macieja Kawalskiego, ale też o cykl wydarzeń przygotowany na najbliższe miesiące przez Muzeum Warszawy. Pod hasłem Lalka czytamy Warszawę na nowo, będziemy przypatrywać się miastu przez pryzmat powieści i powieści przez pryzmat współczesnego miasta. Sprawdzimy, co zostało ze stolicy opisanej 130 lat temu przez Prusa. Zastanowimy się, kim dziś byliby Wokulski i Łęcka. No i czy w ogóle spotkaliby się we współczesnej Warszawie. Osobne spotkanie będzie poświęcone kobietom lalki, a dotykając codzienności XIX-wiecznej stolicy, przyjrzymy się też modzie czy kulturze stołu. Program nie jest skierowany tylko do osób znających powieść. W planie jest też rodzinny cykl Odkrywcy Warszawy, który pozwoli najmłodszym poznać XIX-wieczne miasto, oczywiście poprzez zabawę. Cały program jest dostępny w ofercie edukacyjnej na stronie internetowej Muzeum Warszawy. Przekraczanie muzycznych gatunków, ich konfrontowanie, eksperymenty dźwiękowe i brzmieniowe, zaskakujące audiopejzaże. To jest znak filmowy festiwalu Avant-Art. Program obejmuje też film, sztuki wizualne, performance i wspólne działania. W tym roku będzie prezentowany w 4 różnych regionach kraju, bo 19. edycja odwiedzi Dolny Śląsk, Wrocław, Lublin i Warszawę.
3: Edycję warszawską rozpoczynamy koncertem mega grupy Osmium. Dlaczego mega grupy? Bo liderką tego projektu jest znana jako zdobywczyni Nagrody Oscara za muzykę filmową do filmu Joker, Hildur Gudnadottir, ale tam w składzie są niesamowite postaci. Zapraszam serdecznie. Wtorek, 15 września, studio koncertowe Polskiego Radia.
2: Mówi Kostas Georga Kopulos, dyrektor festiwalu. Pojawią się goście znani z poprzednich edycji. Niektóre projekty będą obecne w więcej niż jednym miejscu.
3: Takim projektem jest słynny zespół The Next. Z kolei Mobcat z MC Dalekiem grali rok temu we Wrocławiu, tym razem w Warszawie, a odwrotna sytuacja, zespół ZU w Warszawie, a w tym roku we Wrocławiu. We Wrocławiu również po raz kolejny Igor Kawalera, słynny perkusista z równie słynnego zespołu Sepultura.
2: W warszawskiej Hydrozagadce i w Lublinie w Muzeum Osiedli Mieszkaniowych swój performance wokół perkusji zaprezentuje słynący ze swoich muzycznych projektów Japończyk Ryosuke Kiyasu, ale to jest oczywiście jeden z wielu bardzo ciekawych, interesujących punktów programu zaplanowanego na prawie cały wrzesień. Avantart.pl to jest strona, na której znajdziecie wszystko.
0: To była Magda Bauer, bardzo dziękuję. Dziękuję. Zapraszam o 11:00.
1: W pogoni za kulturą. Chili Z. Pogoda.
0: W dzień zachmurzenie małe i umiarkowane, duże na północy i południowym wschodzie i tam też możliwy przelotny deszcz, a lokalnie również i burze. Temperatury od 18 stopni na Suwalszczyźnie przez 20 stopni na północy. W centrum dziś na termometrach 22 stopnie, najcieplej 24 na południowym wschodzie.

0: Zaprasza Bartek Winczewski.
1: Oj, zapraszam, a jakże, trzy wspólne godziny przed nami w Chili Z. Bądźcie razem ze mną, warto dużo doskonałej muzyki dziś do 13:00. Gracie Abrams, to od niej rozpoczynamy nasze dzisiejsze spotkanie.
0: Dobre wibracje w Chili Z.

Świetne recenzje zbiera nowa płyta Sama Smitha Hazel Eyes. Krytycy zgodnie piszą, że to jego najbardziej spójny jak dotąd album, a zarazem najbardziej spełniony artystycznie. Za nami w Chili Z jeden z fragmentów tej płyty, ale to nie jedyna z nowych piosenek Sama, jakie możecie u nas usłyszeć. 18 minut po 10 na zegarze, po czym poznać, że wakacje nieodwołalnie się już skończyły? Oczywiście po korkach na ulicach skończyła się spokojna, wakacyjna jazda. Znów możemy sobie dłużej w korkach postać. No ale są też plusy, bo dzięki temu możecie być z nami dłużej. No to ze specjalnymi pozdrowieniami dla wszystkich, którzy teraz przedzierają się przez miasto, gdziekolwiek jesteście. Boy Harsher i Fate.

O okrutny świecie zaśpiewała w Chilizet Holly Humberstone, a w Wenecji rozpoczyna się dziś tamtejszy międzynarodowy festiwal filmowy. Przez 10 dni na wyspie Lido pokazane zostaną filmy twórców z aż 62 krajów. Na otwarcie festiwalu już dziś wieczorem premierowy pokaz nowego filmu Danego Boyla zatytułowany Ink. To historia o tym, jak magnat prasowy Rupert Murdoch stworzył potwora, czyli słynny brytyjski tabloid The Sun. W głównej roli Guy Pearce, także Jack O'Donnell. Ten film walczy w tym roku o weneckie Złote Lwy, a poza nim w konkursie głównym również nowe projekty z udziałem m.in. Johna Malkovicha, Susana Sarandon, Sama Rockwella czy Penelope Cruz i Javiera Bardema. Honorowego Złotego Lwa odbierze George Clooney. Będzie się więc działo przez najbliższe 10 dni w Wenecji, no a my będziemy tam zaglądać. Oczywiście, że tak. 27 minut po 10, no to teraz po polsku. Daniel Godson.

0: Autopromocja.
1: W międzyczasie w Chili Z.
2: Popołudnie to ulubiona pora dnia większości z nas. To czas, gdy kończymy pracę i możemy robić to, na co naprawdę mamy ochotę. Proponuję do tego muzykę, która towarzyszy nam w międzyczasie. Gdziekolwiek jesteście o tej porze, bądźmy tam razem.
1: W międzyczasie. Już dziś od 16. Tylko w Chili Z.
2: Zapraszam, Jakub Lachowicz.
0: Autopromocja.
1: Reklama.
3: Szkołę ogarniamy niskimi cenami. W Biedronce znajdziesz wymarzony zestaw przyborów szkolnych w superpromocji. Od wtorku do środy wybrane artykuły szkolne 3 plus 3 gratis z kartą Moja Biedronka. Kup 6 artykułów szkolnych objętych promocją, a 3 najtańsze z nich otrzymasz gratis. Limit dzienny 60 produktów, maksymalnie 30 gratis na kartę. Sprawdź wyłączenia, szczegóły i produkty biorące udział w akcji na biedronka.pl. Standardowe warunki akcji promocyjnych dostępne w sklepie oraz na biedronka.pl.
4: Wiesz, co jest najlepsze w byciu profesjonalistą? Że każdy dzień przynosi coś nowego. Inni klienci, inne zlecenia, inne wyzwania. A co jest najtrudniejsze? Że ta zmiana nie mija. Ciągle nowe trasy, napięte terminy, zmieniające się oczekiwania. Gdy musisz być gotowy na wszystko, potrzebujesz niezawodnego partnera do pracy w każdych warunkach. Poznaj całą gamę samochodów dostawczych Peugeot, w tym niezawodnego Peugeot Partner. Od 67 999 zł netto z gwarancją do 8 lat. Peugeot. Gotowy na każdy scenariusz.
5: W Carrefourze mamy wzorową okazję. Zadbaj o wyprawkę bez stresu dla portfela. Od 27 sierpnia do 5 września kup artykuły szkolne za minimum 250 zł i odbierz 50 zł w ebonie na kolejne zakupy. Szczegóły na carrefour.pl.
6: Eventy nad Wisłą.pl. Wyjątkowe miejsca nad Wisłą. Muzyka na żywo, DJ sety, świetna kuchnia i rejsy o zachodzie słońca. Integracje firmowe do 500 osób, kameralne urodziny i wydarzenia, które zostają w pamięci. Słońce, miasto, muzyka. Eventy nad Wisłą.pl.
7: Ciekawy nowych smaków? Odważ się i odkryj wyraziste desery, przekąski i sery. Nie przegap takich pyszności. Sprawdź w Lidlu wyjątkowe produkty w stylu iberyjskim. Od poniedziałku wszystkie wędliny marki Son & Mar. 25% taniej przy zakupie dwóch. A wszystkie oliwki w puszce Sol & Mar. 3 plus 1 za grosz.
8: Lidl, to się opłaca.
9: Cześć, tu Ewa Chodakowska. Ruszaj po swoje w nowej kolekcji Reebok. Wygoda, sportowy styl i energia, które towarzyszą Ci od pierwszego kroku. Sprawdź nowości w CCC i Worldbox.
1: Po reklamie.

Już w tę sobotę ulice warszawskiej Pragi wypełnią się miłośnikami wieczornego biegania. Jak co roku o tej porze, w pierwszą sobotę września, wystartuje półmaraton praski, a my mamy dla Was do zdobycia zestawy startowe zarówno na półmaraton, jak i praską piątkę. Komu zbyt trudno może będzie przebiec 21 kilometrów, może zrobić właśnie 5, to nieco łatwiejsze zadanie. Taką mam nadzieję. Jeśli rozważacie udział w maratonie praskim lub chcielibyście pobiec na 5 kilometrów właśnie w sobotę ulicami Pragi, to zapraszam. Konkurs konkurs@chiliz.pl. W tytule maila wpiszcie proszę półmaraton praski. No i przekonajcie nas, że to właśnie w wasze ręce powinniśmy przekazać te zestawy startowe. Poufu i Baobabi. Zawsze mam problem z tą nazwą. Myślę, że im szybciej się ją wymówi, tym jest szansa, że wymówi się ją poprawnie. Def Bet w Chili Z na kwadrans przed 11:00.

Sevdaliza, Half-Life'a z polskiego podwórka Przebi Śniegi. To oni między innymi pięknie zagrają wam w Chili Z. Już po 11:00, 8 minut pozostało do kolejnego spotkania z Magdą Bauer. Po 11:00 również i przede wszystkim kolejne spotkanie z Georgią Smith. What Are The Odds? Nowa płyta Georgii. To jest nasza płyta tygodnia w Chili Z.

0: Ce? La Chillout. Chillizet. Reklama.
1: Marzysz o flagowym smartfonie, ale nie chcesz przepłacać? Sprawdź hity outletu na Allegro. Czeka na ciebie sprzęt znanych marek, który wygląda i działa jak nowy. Wybierz dobrze i w korzystnej cenie. Jak pewny sprzęt z drugiej ręki, to Allegro.
2: Melduję się w nowym sezonie i od razu będą kłopoty. Nowy sezon Zajazd. Będzie się działo. Oglądaj od poniedziałku do czwartku o 16 w telewizji Stop Klatka. Zapraszam, Jan Wieczorkowski.
3: Czas na nowy start. Odwiedź Worldbox i przygotuj się na powrót w dobrym stylu. W nowej kolekcji Worldbox znajdziesz to, czego potrzebujecie ty i twoje dziecko. T-shirty od 29,99 zł. Bluzy od 69,99 zł. Spodnie od 79,99 zł. A praktyczne i kolorowe plecaki już od 69,99 zł. Czekają na ciebie znane marki. Reebok, Adidas, Puma, Roxy, DC, Kappa. Dla niej, dla niego i dla najmłodszych. Zajrzyj do Worldbox w twojej okolicy i wróć w dobrym stylu.
4: Drodzy Państwo, ta wyjątkowa oferta po raz pierwszy, po raz drugi, po raz trzeci
5: może trafić do ciebie, bo w Crédit Agricole masz tani kredyt gotówkowy, na co tylko chcesz, z gwarancją stałej raty, która nie wzrośnie przez cały okres spłaty. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,98%. Crédit Agricole.
6: Oferta kredytu do 120 rat dla klientów, którzy nie mają i nie mieli umów z bankiem z wyłączeniem kredytu ratalnego. Możesz z niej skorzystać w placówkach lub na CA24 infolinia, jeśli w kolejności złożysz wniosek o kredyt. Pozytywnie ocenimy twoją zdolność kredytową, otworzysz u nas konto i podpiszesz umowę kredytu. Oprocentowanie jest stałe, więc twoje raty będą takie same przy spłacie zgodnie z harmonogramem. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na creditagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
7: Tylko teraz! Pobierz aplikację Pepco i odbierz aż 20% rabatu powitalnego na pierwsze zakupy. Oferta dla nowych użytkowników ważna do 26 września przy zakupach za minimum 50 zł. Regulamin na pepco.pl.
8: Nowa kolekcja drzwi w Leroy. To dobry czas na zmianę i oszczędzanie. Bo teraz 300 zł zwrotu na kupon w klubie dostajesz, gdy 1500 na drzwi wewnętrzne i ościeżnice wydajesz. A gdy kupujesz drzwi z montażem, płacisz minimum 12% taniej. Drzwi wewnętrzne i ościeżnice w różnych stylach i kolorach. Leroy Merlin. Z miłości do domu. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
0: Po reklamie.

0: Na zegarze 11, a obok mnie Magda Bauer.
1: W pogoni za kulturą.
2: Na tę wystawę czekali miłośnicy designu i sztuki. Po głośnej prezentacji w Mediolanie polski modernizm wrócił do Warszawy. Fascynująca, a momentami zaskakująca opowieść o tym nurcie w polskiej sztuce już od dziś czeka na Was w Willi Gawrońskich. W pogoni za kulturą wspólnie odkrywamy tę wystawę dziś dzięki Katarzynie Kozak, która była już na miejscu.
3: Na tej wystawie mamy taki przekrój ponad stuletni prac. One w żaden sposób nie są ułożone chronologicznie.
4: Zależało nam na tym, żeby to nie była wystawa historyczna i chronologiczna, tylko żeby pokazać, że idea modernizmu jest aktualną ideą. Stąd zestawienie prac współczesnych z historycznymi. Ten dialog między pracami jest czasami bardzo różny.
2: Mówiła w rozmowie z naszą reporterką Katarzyną Kozak Zofia Wyganowska, scenografka wystawy.
4: To jest bardzo przyjemne w ustawianiu tych obiektów, że dobrze ze sobą dialogują. Na przykład krzesło Kurzątkowskiego, które jest obiektem historycznym z Muzeum Narodowego, zestawione jest ze współczesnym krzesłem Marysi Jeglińskiej.
2: Polski modernizm, walka o piękno, bo tak brzmi tytuł wystawy w Willi Gawrońskich w Warszawie od dziś do 11 października. Wystawa jest dostępna dla zwiedzających od środy do niedzieli od 12 do 19. Nową wystawę zobaczymy we wrześniu w Galerii A, Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie. To jest ta galeria, do której wchodzimy wprost z ulicy, żeby przyglądać się dziełom współczesnych twórców. Należy do nich Adam Kozicki, który w ostatnim czasie wnikliwie przygląda się temu, jak zmienia nas i nasze życie internet. Wsłuchuje się w jego pulsujący, nerwowy rytm. Tworzy portrety bohaterów o niejednorodnej tożsamości. Szkicuje klaustrofobiczne wnętrza, bada emocje i napięcia. Wystawa malarstwa Adama Kozickiego zatytułowana jest Wojna wszystkich ze wszystkimi i tytuł pochodzi od Thomasa Hobbesa, filozofa i myśliciela społecznego i politycznego, który opisywał w ten sposób stan natury właśnie jako wieczną wojnę każdego z każdym, a wojnę, która została zakończona przez umowę społeczną, określał jako państwo. To hasło jednak, jak tłumaczy Adam Kozicki, zostało przez niego zastosowane z sympatyczną przekorą, bo takie jednoznaczne rozumienie społeczeństwa i relacji międzyludzkich nie wydaje mu się bliskie rzeczywistości. Od 12 września do 10 stycznia będziemy mogli oglądać pracę Adama Kozickiego w Galerii A MSN. Na koniec zaproszenie do kina. Proza Alberta Camus przeżywa dziś renesans. Po jego utwory sięgają twórcy teatralni i filmowi. O to, żeby stworzyć ekranizację jednej z jego najsłynniejszych powieści, pokusił się François Ozon. Obcy w jego reżyserii to wciąż niezwykle aktualna opowieść o poszukiwaniu sensu w świecie, w którym wszelki sens został zagubiony. W głównych rolach Benjamin Voisin, Rebecca Marder, a także nagrodzony Cezarem Pierre Lottin. Oszczędne dialogi, piękne czarno-białe zdjęcia będące hołdem dla klasycznego kina budują wyjątkową atmosferę tego filmu. Zapowiada krakowskie kino Agrafka, w którym obcego zobaczymy przedpremierowo już jutro. Na seans zapraszamy o 20:30.
0: Magda Bauer, bardzo dziękuję.
2: Dziękuję bardzo.
0: Usłyszymy się w samo południe.
1: W pogoni za kulturą. Dobre wibracje w Chili Z. Zaprasza Bartek Winczewski.
0: 11:05, tymczasem Georgia Smith ze swoją nową płytą What Are The Odds. To jest nasza płyta tygodnia, kolejne z nią spotkanie już za kilkanaście minut. Zostańcie koniecznie. Etta Marcus tymczasem na dobry początek.
1: Dobre wibracje w Chili Z.

To już nowa tradycja, że kiedy dobiega końca aktualny festiwalowy sezon, chwilę potem poznajemy już nazwiska bohaterów największych festiwali w roku kolejnym i tak zapewne już niebawem poznamy program przyszłorocznej edycji słynnej amerykańskiej Coachelli. Niektórzy już przyjmują zakłady, kto na Coachelli wystąpi w roli przyszłorocznych headlinerów. Te najmocniejsze typy są dwa: Tame Impala i Dua Lipa. W pierwszym przypadku myślę, że jest to bardzo możliwe. Kevin Parker, czyli Tame Impala, przeżywa drugą młodość. To za sprawą piosenki Loser wykorzystanej w filmie Spider-Man, również za sprawą wiralowej popularności numeru Dracula nagranego razem z koreańską gwiazdą Jennie. No a teraz przed Tame Impalą być może headlinerski slot na Coachelli. Przypominam, że Tame Impala z headlinerskim slotem właśnie w lipcu przyszłego roku wystąpi w Gdyni na Openerze. Mika Cates tymczasem w Chili Z. W kolejce czekają również Sevdaliza i Przebiśnieki.

0: Autopromocja.
1: W tym tygodniu w Radiu Chili Z muzycznie odkryliśmy dla Ciebie
2: Majid Jordan, Strangers. Everybody's got a little piece of their heart missing for... Friendly Fires. Let's go. Lose All Your Friends.

0: Możesz zaufać.
1: Autopromocja.
0: Reklama. W waszym domu widać kobiecą rękę?
2: Jak żona z dziećmi bawią się w chowanego, to chwilowo nie widać. Ale widać po wyborze frontów, uchwytów, układzie półek. To ona stworzyła w Agacie tę szafę, w której się teraz chowa. O, jest!
0: Mamy dla ciebie promocję. Do 40 rat 0% albo 100 zł rabatu od razu za każde wydane 1000 zł. Na wszystkie produkty. Tylko w Agacie, tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
3: Witaj w klubie gotowych na pierwszy dzwonek. Artykuły szkolne, podręczniki i wyposażenie do pokoju ucznia znajdziesz w salonach Empik i na empik.com. Teraz w salonach Empik z aplikacją aż 20 zł rabatu przy zakupach za minimum 100 zł na plecaki, piórniki, bidony, śniadaniówki i inne artykuły szkolne. A na empik.com wszystko do pokoju ucznia aż do 40% taniej. Od biurek i krzeseł po lampki i organizery oraz podręczniki w dobrych cenach z darmową dostawą do salonów Empik.
4: Ta kawa zasługuje na gwiazdkę Michela.
5: Teraz na wybranych stacjach Shell dowolna kawa Shell Cafe 200 ml za 5 zł.
4: Polecam Michel Moron.
5: Najniższa cena z sieci z ostatnich 30 dni przed obniżką 10,99. Szczegóły na shell.pl.
6: Nowy gang zaradniaków czeka na ciebie w Biedronce.
7: Kanapko Krysiu, jest nas dwóch. Klapek, Klemens lewy
8: i Klemens prawy.
7: Więc potrzebujemy więcej naklejek.
9: Moi drodzy, jakoś temu zaradzimy. Jecie warzywa i owoce?
8: Codziennie.
9: Brawo Zuchy. Owoce i warzywa pomagają szybciej zbierać naklejki.
6: Tak, za zakup owoców i warzyw otrzymasz dodatkową naklejkę za każde wydane 67 zł. Zbieraj naklejki, odbieraj zaradniaki i książki w Biedronce. Szczegóły w regulaminie w sklepie i na gangzaradniaków.pl.
10: Gdy biznes wchodzi na wyższe obroty, przyda się wsparcie w finansach. Z kontem Mój Biznes Banku Millennium zyskujesz w promocjach nawet 5000 zł premii, a do tego 0 zł za prowadzenie konta i za przelewy internetowe w złotówkach i euro przez 2 lata. Otwórz konto Mój Biznes z kartą Visa.
11: Warunki i czas trwania promocji znajdziesz w regulaminach. Nawet 5000 zł premii dla przedsiębiorców z kontem Mój Biznes i rozwij swój biznes z kontem Mój Biznes. Regulaminy i cennik usług dla klientów biznes dostępne na www.bankmillennium.pl.
12: Orły oszczędzania to ostatni dzwonek na lot po okazję do strefy Szkoła w Auchan.
13: Bo tylko do 2 września w Auchan czekają akcesoria szkolne. Takie jak nożyczki, kleje, temperówki i plastelina w zaskakująco niskich cenach już od 6 groszy. A także kapsułki, płyn i proszek do prania Ariel, wybrane rodzaje. Drugi produkt gratis. Szczegóły na Auchan.pl. Auchan. Co zaplanuje, to kupuje.
14: Poznajcie Hanię, która uwielbia bawić się z koleżankami. Ale te zabawy czasem kończą się wszami.
15: Mamo, ratunku, spędzi mnie cała głowa.
16: Spokojnie, Haniu. Mamy na to skuteczne rozwiązanie. Nowy szampon Ovix Hair SOS.
17: Raz, dwa, trzy.
16: I po Ovix Hair żadna weszka na głowie już nie mieszka.
14: Ovix Hair SOS działa już w 15 minut, likwidując 100% wszy po pierwszym użyciu. I jako jedyny w Polsce zawiera faktor ochronny LPF, który zapobiega ponownemu zarażeniu aż do 3 dni. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Oyster Shell NV. Podmiot prowadzący reklamę. Zakłady farmaceutyczne Polpharma SA.
0: Po reklamie.

0: Chili Z.
1: I remember wondering

0: w Chili Z.
1: Od poniedziałku w Chili Z po 11.30 słuchamy najnowszej płyty Georgie Smith, What Are The Odds? Trzeci studyjny album tej brytyjskiej wokalistki, najbardziej taneczna, klubowa, roztańczona z dotychczasowych płyt artystki. Afropop, Afro House, Two-Step, UK Garage, te właśnie brzmienia między innymi słychać na albumie What Are The Odds? W tekstach jak zwykle bardzo kobieco, bardzo osobiście. Czekamy na koncerty. Przyjemnie byłoby zobaczyć Georgia Smith na żywo w klubowym najlepiej anturażu, choć myślę, że bardziej prawdopodobny jest jakiś festiwal w przyszłym roku. Artystka z pewnością będzie koncertowała, promując ten album. Dziś z płyty What Are The Odds? Chyba najbardziej taneczny jej fragment. No zobaczymy, jak to zabrzmi przed południem. What's done is done. Georgia Smith z nowej płyty, naszej płyty tygodnia.

0: Płyta tygodnia w Chili Z.
1: Aż chciałoby się więcej, ale po więcej nowej muzyki George Smith do Chili Z zapraszam jutro po 11:30. 19 minut pozostało do południa. Yumi Zuma tymczasem.

Już w ten weekend w Poznaniu ostatni przystanek letnich brzmień, zarazem ostatnia w tym sezonie okazja, by choćby zobaczyć Monikę Brodkę grającą po latach piosenki ze swojej słynnej płyty Granda albo Grzegorza Turnała występującego z orkiestrą symfoniczną. Te i inne atrakcje właśnie w piątek i w sobotę na Letnik Brzmieniach w Poznaniu. Będzie tam również Kaśka Sochacka, która u nas już teraz ze swoimi pokojami na 11 minut przed południem.

0: Słuchasz radia Chili Z. Reklama.
1: Czas na nowy start. Odwiedź Worldbox i przygotuj się na powrót w dobrym stylu. W nowej kolekcji Worldbox znajdziesz to, czego potrzebujecie ty i twoje dziecko. T-shirty od 29,99 zł. Bluzy od 69,99 zł. Spodnie od 79,99 zł. A praktyczne i kolorowe plecaki już od 69,99 zł. Czekają na ciebie znane marki. Reebok, Adidas, Puma, Roxy, DC, Kappa. Dla niej, dla niego i dla najmłodszych. Zajrzyj do Worldbox w twojej okolicy i wróć w dobrym stylu.

0: supermocny laptop gamingowy z antywirusem Norton oraz cashback od Lenovo za jedyne 2899, aż 600 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni to 3499. Kupuj w Neonet.
1: O tym, co dzieje się w Zajeździe, huczy całe miasteczko. Oglądaj nowy sezon Zajazd, będzie się działo od poniedziałku do czwartku o 16 w Stopplatce. Zapraszam, Ania Powierza.
2: Teraz w Deichmann nieprzecenione sneakersy Adidas, Nike, Fila, Puma, Skechers 4F i inne kupisz z rabatem 20%. Oferta dla klientów Deichmann Plus ważna przy zakupach za minimum 219 zł. Dobre ceny, dobre buty. Po prostu Deichmann.
3: Po reklamie.

0: Sponsorem audycji jest Develia, realizująca projekty mieszkaniowe od 20 lat.
1: No i jest 12, ale też i Magda Bauer.
2: W pogoni za kulturą.
3: Polska moda na London Fashion Week, jedno z najważniejszych międzynarodowych wydarzeń świata mody, prezentować będzie w tym roku dzieła polskich projektantów i projektantek pod hasłem Beyond Limits Polish Visionaries. Najnowsze kolekcje ubrań i biżuterii pokaże 12 osób. Jest wśród nich Hubert Pelet, który w swojej pracy łączy świat tradycyjnych obrzędów ludowych z miejskim klubowym performancem. Estetyką polskiej wsi, lokalnym rękodziełem Podkarpacia inspiruje się z kolei Martyna Konieczny, a elementy odzieży roboczej, wykroje ubrań i wspomnienia o dziadkach to punkt wyjścia do kolekcji Kardashiana. Ciekawie zapowiada się też prezentacja polskiej biżuterii. Tu na przykład plemienne i etniczne motywy w dialogu z estetyką subkultur i muzyki. W projektach autorstwa Rzucidło. Za przygotowanie showroomu odpowiedzialny jest Instytut Przemysłów Kreatywnych. Najciekawsze koncepty polskiej sceny mody będzie można oglądać w Londynie od 19 do 21 września. Katowice szykują się do swoich 161 urodzin. Pod hasłem Kocham Katowice już niedługo na dwudniowej imprezie wystąpią wspaniali artyści. Piątek, 11 września, to będzie happening Wehikuł Czasu z zespołem Jam, Bass Astral, Grubson, Vito Bambino też pojawią się na scenie. Następnego dnia m.in. Kasia Sienkiewicz i Wonky One, a także Sisters. Oprócz koncertów będzie też pełna atrakcji i strefa dziecka, a wszystko to bezpłatnie. Raz jeszcze przywołujemy lalkę Bolesława Prusa, o której dzisiaj mówiliśmy w kontekście wydarzeń przygotowanych na jesień w Warszawie. Ale teraz to jest zaproszenie do czytania najnowszej powieści Jakuba Jarno, uważanego za najbardziej tajemniczego pisarza ostatniego czasu w Polsce. Autor Światło Czułości i Konturów tym razem osadza akcję swojej powieści 100 lat po wydarzeniach z lalki, a bohaterami czyni potomków Wokulskiego i Łęckiej. Spotkanie tej pary nie jest jednak powtórką wielkiego romansu, ale próbą ucieczki przed przeznaczeniem. W PRL-owskiej erze betonu i podsłuchów tych dwoje próbuje odnaleźć prawdę nie tylko o sobie, ale też o swoich przodkach, a pomagają w tym listy, które Stanisław pisał do Izabeli. Czytamy w zapowiedzi powieści Marionetka. Marionetka w księgarniach 16 września.
1: Z tą lalką to w ogóle niezły numer. 30 września premiera filmowej, nowej adaptacji z Marcinem Dorocińskim, Markiem Kondratem i tak dalej. No ale tego samego dnia, 30 września właśnie, swoją premierę na kinowych ekranach będzie miała również druga lalka. I to nie ma nic wspólnego z powieścią Bolesława Prusa. Ta druga lalka to amerykański horror. No i wyobraziłem sobie taką sytuację, jak zbłąkana wycieczka szkolna spóźniona wchodzi na salę kinową. No, na pokaz lalki, jest to wyświetlone nad salą. No i tu zaskoczenie, że to nie ta lalka, co trzeba.
3: No ciekawa jestem, jakie byłyby reakcje.
1: Takich sytuacji z pewnością nie zabraknie. Premiery obu lalek na kinowych ekranach 30 września, a kolejne w pogoni za kulturą w Chili Z już za godzinę. Dziękuję, Magdo.
3: Dziękuję bardzo.
2: W pogoni za kulturą.
0: Sponsorem audycji była Develia, realizująca projekty mieszkaniowe od 20 lat.
2: Dobre wibracje w Chili Z. Zaprasza Bartek Winczewski.
1: Już 5 minut po południu, kolejna wspólna godzina przed nami. Wypełni ją fantastyczna muzyka, między innymi grupa Jungle ze swojej najnowszej płyty Sunshine. Na dobry początek jednak już teraz Louis Culture i Anyways.
2: Dobre wibracje w Chili Z.

przedłużyli nam tegoroczne lato muzycy brytyjskiej grupy Jungle, to za sprawą ich nowej płyty Sunshine, bardzo słonecznej, bardzo letniej, bardzo wakacyjnej. W listopadzie Jungle na żywo w Łodzi z koncertem promującym właśnie tę płytę. To tak dla przypomnienia. A 28 października miną 3 lata od śmierci Matthew Perego, niezapomnianego Chandlera z serialu Przyjaciele. Jak informuje portal The Hollywood Reporter, już niedługo zobaczymy serial dokumentalny o życiu i karierze aktora. Serial ten nosić będzie tytuł The One About Matthew Perry. Jak zapowiadają jego twórcy, będzie on pierwszym tak dogłębnym i szczegółowym dokumentem o gwieździe przyjaciół, opowiedzianym przez ludzi, którzy najlepiej znali Matthew Perego. Premiera tego 3-odcinkowego serialu już 27 października, czyli dzień przed rocznicą śmierci aktora.

Breaks w Chili Z to Gold Room, 22 minuty po południu. Nie znamy dnia ani godziny, kiedy na ulicach polskich miast nieoczekiwanie spotkamy tę czy inną zagraniczną gwiazdę. Gościli w Polsce niedawno choćby Dua Lipa czy aktorzy Henry Cavill oraz Jesse Eisenberg. Gościł również w Polsce przed kilkoma dniami Jeremy Allen White, czyli odtwórca głównej roli w serialu The Bear. I tu wyobraźcie sobie sytuację, że wsiadacie do windy gdzieś w Warszawie, a tam Jeremy Allen White. Dodatkowo w ręce z papierową torbą z pewnej popularnej sieci polskich sklepów. Co byście wówczas zrobili? Bo model i influencer Jakob Kosel, którego to właśnie spotkała taka przygoda, zrobił zdjęcie i dobrze, że to zdjęcie zrobił, bo bez niego nikt chyba by mu w to spotkanie nie uwierzył. Nic tylko cieszyć się, że znani zagraniczni goście tak chętnie odwiedzają nasz kraj, a jeśli chodzi o powód wizyty w Warszawie Jeremy'ego Allena White'a, to kręci on tu film. Film nosi tytuł The Painted Bride, a obok Jeremy'ego zobaczymy w nim także Izabelę Rossellini, która zresztą również podzieliła się zdjęciem z Warszawy, dokładnie sprzed Muzeum Polin, które wcześniej zwiedziła.

0: Autopromocja.
1: Jeden dźwięk, który otwiera kadr wyobraźni. Kulisy produkcji i opowieści, które zostają z nami na długo po napisach końcowych.
2: Bo kino to emocje, historie, które dają do myślenia, przeżycia, które potrafią nas zmienić, zakończenia, które mają ciąg dalszy w życiu.
1: Dobrze zmontowane w Chili Z. W każdy piątek od 13 do 15 zapraszają Alicja Myśliwiec i Anna Serdiukow. Chili Z. Naszemu gustowi możesz zaufać.
0: Autopromocja.
1: Reklama.
3: Znowu niespodzianka? Teraz w aplikacji rozpan.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
4: Skąd ta piana, kochanie?
3: Znowu bawię się w Rossmanie. Warunki udziału dostępne na rozpan.pl, regulaminy.
5: Co znaczy dobrze widzieć? Widzieć detale? Widzieć ostro? Życie składa się z małych chwil, gestów, emocji, a dobry wzrok pozwala dostrzec je wszystkie. W Vision Express dbamy o dobre widzenie. Dlatego teraz przy zakupie okularów do korekcji wzroku mamy dla wszystkich do 50% zniżki na soczewki okularowe, w tym progresywne. Podmiot prowadzący reklamę Vision Express SP spółka z o.o. Lista producentów wyrobów medycznych i regulamin akcji dostępne na visionexpress.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
6: Jagodzianka nad morzem za 35,99.
7: Jagodzianka się ceni.
6: Na szczęście kuchnia Wikinga ceni Ciebie. Za 35,99 masz pyszne śniadanie, obiad i kolację z dowozem do domu pod same drzwi. Zamów dietę Start za 35,99 na kuchniawikinga.pl. Dieta Start od kuchni Wikinga. Polecam. Cezary Pazura.
8: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce Moje ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
9: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
10: Znowu to samo. Mam pilne zlecenie, a brakuje mi ludzi. Szukam i nic. Jak tu działać?
11: Dlatego warto szukać tam, gdzie rezultat to nie tylko kolejny CV, a nowy pracownik w zespole.
10: A gdzie tak jest?
11: Na pracuj.pl dla firm, gdzie znajdziesz wszystkich. Od pracowników produkcji po kandydatów do sklepu i recepcji. Wystarczy, że dodasz ogłoszenie już od złotówki i zamiast ciągle szukać, rozmawiasz, wybierasz i...
10: O, już zatrudniam.
11: Szybko, skutecznie i z ogłoszeniem nawet za złotówkę. Pracuj.pl dla firm. Tu nie szukasz, tu zatrudniasz.
12: Hej! To IKEA. Dawno się nie widzieliśmy. W domu po staremu? To wpadnij po nowe pomysły. Czeka na Ciebie naprawdę dużo inspiracji. Do zobaczenia w sklepach, aplikacji i na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
13: Nowe jury? Nice. Casting na żywo? Finally. Większy rozmach? Of course, baby. Bo w Top Model wiele jest new, ale Joanna jest forever.
14: Nowy sezon Top Model już dziś o 21.30 w TVN.
15: Dyskontowe asy w Netto. Teraz polski ziemniak wczesny luz. Tylko 99 groszy za 1 kg, aż 60% taniej. A papier toaletowy trzywarstwowy Velvet. Opakowanie 16 rolek. 1 plus 1 gra. Netto. Patent na tanie zakupy.
16: Poznajcie Hanię, która uwielbia bawić się z koleżankami. Ale te zabawy czasem kończą się wszami.
17: Mamo, ratunku! Spędzi mnie cała głowa.
18: Spokojnie, Haniu. Mamy na to skuteczne rozwiązanie. Nowy szampon Ovix Hair SOS.
19: Raz, dwa, trzy.
18: I po Ovix Hair żadna weszka na głowie już nie mieszka.
16: Ovix Hair SOS działa już w 15 minut, likwidując 100% wszy po pierwszym użyciu. I jako jedyny w Polsce zawiera faktor ochronny LPF, który zapobiega ponownemu zarażeniu aż do 3 dni. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Oyster Shell NV. Podmiot prowadzący reklamę. Zakłady farmaceutyczne.

0: 1 litr, łaciate lub wypasione. Jedynie złoty 99 za każdą sztukę przy zakupie 4 sztuk. Limit dzienny 24 sztuki na kartę. Oraz wszystkie skyry 2 plus 2 gratis. Limit dzienny 8 sztuk, maksymalnie 4 gratis na kartę. Sprawdź więcej okazji na festiwalu nabiału w Biedronce i na biedronka.pl. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
1: Ten moment, gdy Skoda dostępna jest od ręki w atrakcyjnej ofercie.
2: Octavia Superb Karoq i Kodiaq w leasingu już od 492 zł netto miesięcznie w ofercie dla przedsiębiorców.
1: Sprawdź te i inne atrakcyjne oferty w salonach Skody. Skoda.
3: 3, 17, 41.
4: Co tak liczysz?
3: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 14 milionów w kumulacji.
4: O, ja też umiem liczyć.
5: 8, 11.
6: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 14 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
7: Po reklamie.

Lainey Wilson w duecie z Johnem Mayerem. Phone, Kiss, Wallet. Czyli Z na 21 minut przed 13. Kiedy dorosnę, chciałbym być jak Lenny Kravitz. 62-letni artysta niezmiennie zachwyca formą, jakiej pozazdrościć mógłby mu dużo młodszy mężczyzna. Zresztą nie zdziwiłbym się, gdyby właśnie teraz Lenny był na siłowni, a że mamy środę, to dziś na pewno dzień nóg.

muzyczne wspomnienie wczorajszych wieczornych osobiście wyszukanych w Chili Z, czyli Bonobo z wydanej 20 lat temu płyty Walk in the Sky z gościnnym udziałem wokalistki o jakże wdzięcznym pseudonimie Bajka. Już za tydzień premiera nowej płyty Bonobo. Przy tej okazji spodziewajmy się również pewnych, no co najmniej ciekawych koncertowych wieści. O wszystkim oczywiście dowiecie się od nas we właściwym czasie. 12 minut pozostało do 13. Już za chwilę przy mikrofonie, czyli Z. Rafał Turowski. Ja dziękuję za dzisiaj. Było mi bardzo miło spędzić z wami te 3 godziny. Zapraszam jutro. Jutro w Chili Z słyszymy się o 10.00.

0: Reklama.
1: Dobra elektronika nie musi być nowa, by cieszyć. Zobacz pewny sprzęt w outletowych cenach na Allegro. Powystawowy lub odnowiony wciąż wygląda i działa jak nowy. Wybierz mądrze i oszczędzaj. Jak pewny sprzęt z drugiej ręki, to Allegro.
2: Eventy nad Wisłą.pl. Wyjątkowe miejsca nad Wisłą. Muzyka na żywo, DJ sety, świetna kuchnia i rejsy o zachodzie słońca. Integracje firmowe do 500 osób, kameralne urodziny i wydarzenia, które zostają w pamięci. Słońce, miasto, muzyka. Eventy nad Wisłą.pl.

Tylko teraz idealny dla dużej rodziny, energooszczędny i łatwy w czyszczeniu airfryer Cosori Turbo Blaze za jedyne 499 zł. Najniższa cena z 30 dni to 599. Kupuj w neonach.

0: co podziękować.
1: Urodzinowa oferta dla obecnych klientów Wektry. Tylko teraz Netflix, Disney Plus i Eleven Sports za 35 zł miesięcznie przez cały rok. Zadzwoń na 601 601 601 lub wejdź na wektra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Wektra.
2: Mówisz? Masz.
1: Materiał nie stanowi oferty, zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
3: Ty plus pomysł na obiad równa się soczysta promka w Carrefourze. Karkówka wieprzowa 52% taniej, 9,99 za kilogram z kuponem w apce, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 2 września. Cena przed obniżką 20,99.
4: To co najlepsze w Volkswagenie, dostępne w edycjach Pure już od 66 590 zł. Przyjdź na dni otwarte od 15 do 19 września i sprawdź wyjątkowe oferty. Szczegóły u partnera.
5: Volkswagen.
6: Orły oszczędzania to ostatni dzwonek na lot po okazję do strefy Szkoła w Auchan.
5: Bo tylko do 2 września w Auchan czekają akcesoria szkolne. Takie jak nożyczki, kleje, temperówki i plastelina w zaskakująco niskich cenach już od 6 groszy. A także kapsułki, płyn i proszek do prania Ariel, wybrane rodzaje. Drugi produkt gratis. Szczegóły na auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
4: Po reklamie.

0: Pierwsza minęła, przy mikrofonie Magda Bauer.
1: W pogoni za kulturą.
2: Po udanej wizycie i prezentacji w Mediolanie polski modernizm wrócił do Warszawy. Fascynująca, a momentami zaskakująca opowieść o tym nurcie w polskiej sztuce już od dziś czeka na Was w Willi Gawrońskich. W pogoni za kulturą wspólnie odkrywamy ją dziś dzięki Katarzynie Kozak, która była już na miejscu.
3: Na tej wystawie mamy taki przekrój ponad stuletni prac. One w żaden sposób nie są ułożone chronologicznie.
4: Zależało nam na tym, żeby to nie była wystawa historyczna i chronologiczna, tylko żeby pokazać, że idea modernizmu jest aktualną ideą. Stąd zestawienie prac współczesnych z historycznymi. Ten dialog między pracami jest czasami bardzo różny.
2: Mówiła w rozmowie z naszą reporterką Katarzyną Kozak Zofia Wyganowska, scenografka wystawy.
4: To jest bardzo przyjemne w ustawianiu tych obiektów, że dobrze ze sobą dialogują. Na przykład krzesło Kurzątkowskiego, które jest obiektem historycznym z Muzeum Narodowego, zestawione jest ze współczesnym krzesłem Marysi Jeglińskiej.
2: Polski modernizm, walka o piękno, bo tak brzmi tytuł wystawy w Willi Gawrońskich od dziś do 11 października. Ekspozycja jest dostępna dla zwiedzających od środy do niedzieli, od 12 do 19. Będzie szansa, żeby zaopatrzyć się w dobre lektury na najbliższe miesiące. Już w ten weekend w Warszawie jesienne targi książki. Na placu centralnym spotkają się wydawcy, autorzy i czytelnicy. Obecność potwierdziło ponad 60 wystawców, a program targów jak zawsze obejmuje spotkania z twórcami, dyskusje o literaturze, sesje autografów, a także warsztaty dla dzieci i młodzieży. Pierwszy dzień targów rozpocznie debata książki, które dodają skrzydeł, organizowana przez Komitet Ochrony Praw Dziecka. Tutaj Magda Smalara, Katarzyna Zawistowska i Artur Bardziś będą rozmawiać o tym, jaką rolę książka może odgrywać w życiu dzieci i młodych ludzi. Szczególnym wydarzeniem sobotniego programu będzie premiera książki i pierwsze w Polsce spotkanie z duńskim poetą Sørenem Ulrikiem Thomsenem. A niedziela to m.in. szansa, żeby posłuchać Andy Rotenberg w rozmowie z Justyną Sobolewską. Punktem wyjścia do rozmowy będzie książka Trudny wiek. Na targi zapraszamy w piątek, w sobotę i w niedzielę od godziny 10:00. Wstęp na wszystkie wydarzenia jest bezpłatny. A na koniec bezpłatne również podwójne zaproszenia do kina na dachu Teatru Szekspirowskiego w Gdańsku. To kino jeszcze gra, jeszcze czeka na widzów spragnionych i wspaniałych filmów, i pięknych doświadczeń, bo takim doświadczeniem oglądanie dobrego tytułu w kinie na dachu Teatru Szekspirowskiego w Gdańsku niewątpliwie jest. Najbliższe dni to Wielki Marti 4 września i Anima Fest Lato. W ramach tego cyklu zostanie pokazany film Laputa, podniebny zamek, to w sobotę, 5 września. No i tutaj możecie zgłosić się do nas po podwójne zaproszenie na jeden z tych seansów, wysyłając maila na adres kultura@chilizet.pl.
1: W pogoni za kulturą. Na chillaucie w Chilizet. Zaprasza Rafał Turowski.
0: 4 minuty po pierwszej, dzień dobry. Do godziny 16 mam przyjemność nastawiać Was na chillout. Po uroczystym rozpoczęciu roku szkolnego, jeszcze na chillaucie, że się tak wyrażę, dzisiaj już normalnie geografia, matematyka i tak dalej. Jak było?
1: Na chillaucie w Chilizet.

10 po pierwszej, jeśli pozwolicie, na początku dwa słowa o pogodzie, bo to był temat, którym żyliśmy latem 2026 roku, ponieważ to lato przejdzie do historii wielu krajów. No właśnie, czytamy, że w Indiach odnotowano w tym roku najgorętszy sierpień od początku prowadzenia pomiarów, a prowadzi się je od 125 lat. Średnia temperatura w tym kraju, średnia, wyniosła 28,1 stopnia Celsjusza. Również w Wielkiej Brytanii to było najgorętsze lato w historii pomiarów. Średnia temperatura

0: a jeszcze lato przez 3 tygodnie prawie. No, z pewną klasą, nie przesadzając ani w jedną, ani w drugą stronę. Czeka nas taka pora roku, której nie ma w kalendarzach, ale na którą chyba wszyscy się cieszymy, mianowicie babie lato. A zatem słońca bez końca życzę, no ale niech nie świeci zbyt mocno.
1: Chill Z. Nastaw się na chill out.

0: To wcale się nie zdarza aż tak bardzo często. Lato na Grochowie. Jest dokładnie o lecie na Grochowie. Rozalif, czyli Z, w to środowe popołudnie. Mamy 23 minuty po godzinie pierwszej. The National i PB Bridges już za chwilę.
1: Autopromocja.
2: Prima Doma Club w Chili Z.
3: House, disco, a może UK Garage. Najlepsza elektroniczna selekcja, remiksy, reworki, nowości i klasyki, a także ciekawi goście tworzący scenę klubową w Polsce i na świecie. To wszystko w Prima Doma Club.
2: Prima Doma Club. W każdy piątek o 19:00. Tylko w Chili Z.
1: Autopromocja.
2: Reklama.
4: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład Lipton Iced Tea, różne smaki w nowej cenie regularnej 5,49. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 6,49. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
5: Lidl, to się opłaca.
2: Po reklamie.

0: 24 minuty do godziny drugiej. Mam bardzo interesujące badania od naukowców szwajcarskich, którzy przebadali naszą reaktywność na komunikaty proekologiczne. No nie wiem jak państwo, ja na przykład jestem bardzo niezadowolony, jak reklama telewizyjna, radiowa, prasowa, każda mówi mi, jesteś Rafale złym człowiekiem, bo używasz słomek plastikowych. No akurat nie używam, ale wiecie o co mi chodzi. No więc komunikaty dotyczące zmian klimatu skuteczniej nakłaniają nas, ludzi, do działania wtedy, jeśli angażują emocje, niż wtedy, kiedy przedstawiają fakty. A najmniej skuteczne są te przekazy, podkreślę, najmniej skuteczne są te przekazy, które wskazują naszą osobistą odpowiedzialność. Wynika z dużej analizy. No więc naukowcy przeanalizowali kilkadziesiąt wcześniejszych badań właśnie po to, żeby sprawdzić, jakie sposoby mówienia o zmianach klimatu najbardziej wpływają na gotowość ludzi do działania i na nasze rzeczywiste zachowania, czy też poparcie dla polityki klimatycznej. Przeanalizowano 15 różnych strategii komunikacyjnych, no i praktycznie wszystkie przynosiły pewien pozytywny skutek, ale ich skuteczność była, powiedzmy sobie, różna. I tak, najlepsze efekty dawały komunikaty angażujące emocje odbiorców, jako się rzekło, ale szczególnie te emocje odwołujące się do piękna natury. Wyraźniej niż samo przedstawianie danych i dowodów naukowych działały również przekazy oparte na argumentach moralnych, etycznych, a nawet religijnych. Natomiast najmniejszą skuteczność miały te strategie, które koncentrowały się na indywidualnej albo zbiorowej odpowiedzialności, na przykład sukces zależy przede wszystkim od ciebie. No więc zdaniem autorów tego badania, takie komunikaty mogą wywoływać wręcz opór wobec próby nakłonienia nas do określonego działania, czyli do wyrzucenia papierka, na przykład do odpowiedniego kosza. Natomiast ciekawe jest to, że nie stwierdza się, żeby łączenie kilku strategii w jednym materiale dawało jakieś wyraźnie lepsze efekty niż zastosowanie jednej tylko strategii. No to wymyślającym ekologiczne reklamy wskazujemy wyniki tego bardzo ciekawego badania pod uwagę.
1: Chillizet. Nastaw się na chillout.

A to wspomnienie wakacji ubiegłorocznych, jedna z 7 piosenek z mini-albumu Dawida Podsiadły i Kaśki Sochackiej. Tak gra, czyli Z, w środowe popołudnie, już za 10 minut druga.

0: Reklama. Coś takiego w tym metrażu, wow. Kobieca ręka?
1: Sam byłem pod wrażeniem. Jak moja Hania wybrała dodatki i dekoracje z Agaty, zrobił się z tego prawdziwy salon.
2: Stwórz prawdziwie przytulny dom, wybierając spośród tysięcy dodatków w promocji. Lampy, dywany, tekstylia, akcesoria kuchenne czy dekoracje. Bo teraz w Agacie drugi produkt 50% taniej. Albo trzeci 90% taniej. 90% taniej. Tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
3: Słyszysz? To niezwykły silnik. To zapowiedź trzech dni, kiedy Bednary koło Poznania zamieniają się w stolicę polskiego rolnictwa. Agro Show. Międzynarodowa wystawa rolnicza. Od 18 do 20 września. Już po raz 27. Setki wystawców, tysiące zwiedzających maszyny w akcji i emocje. Traktor Pulling Polska. Bilety na tobilet.pl. Szczegóły na agroshow.pl. Musisz tam być.

0: Czas na nowe AGD. Tylko teraz w Neonet kup duże AGD Samsung i wybierz, jak oszczędzasz. Drugi produkt 45% taniej, trzeci 65% taniej, albo piąty za złotówkę. Im więcej wybierasz, tym więcej oszczędzasz. Kupuj w Neonet.
1: Hej, tu IKEA. Dawno się nie widzieliśmy. W domu po staremu? To wpadnij po nowe pomysły. Czeka na Ciebie naprawdę dużo inspiracji. Do zobaczenia w sklepach, aplikacji i na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
2: Tylko teraz. Pobierz aplikację Pepco i odbierz aż 20% rabatu powitalnego na pierwsze zakupy. Oferta dla nowych użytkowników ważna do 26 września przy zakupach za minimum 50 zł. Regulamin na pepco.pl.
3: Chrupiący chleb z zakwasem o każdej porze dnia. To się opłaca. Już teraz w Lidlu. Ręcznie formowany chleb górski. Cena przed obniżką 4,29. Teraz tylko 1,99 zł za sztukę.
4: Lidl. To się opłaca.
5: To co najlepsze w Volkswagenie. Dostępne w edycjach Pure już od 66 590 zł. Przyjdź na dni otwarte od 15 do 19 września i sprawdź wyjątkowe oferty. Szczegóły u partnera.
6: Volkswagen.
7: Teraz

0: 100% 1 litr, mlekowita łączka lub łowickie, 1,79 zł za każdą sztukę przy zakupie 4 sztuk. Limit dzienny 24 sztuki na kartę oraz wszystkie skyry 2 plus 2 gratis. Limit dzienny 8 sztuk, maksymalnie 4 gratis na kartę. Sprawdź więcej okazji na Festiwalu Nabiału w Biedronce i na biedronka.pl. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
1: Po reklamie.

0: Druga się zbliża, przy mikrofonie Magda Bauer.
1: W pogoni za kulturą.
2: Wrzesień na warszawskiej scenie literackiej to nie tylko jesienne targi książki, o których mówiliśmy, i Big Book Festival, który również się zbliża. To także inne spotkania wokół książkowych premier i rozmowy z autorami. Jedną z nowych propozycji jest biografia Karola Estreichera, który dla jednych był wybitnym naukowcem i zasłużonym rewindykatorem, dla innych dyletantem i hochsztaplerem. Bez niego do Polski nie wróciłby autor Witestwosza ani wawelskie Arrasy, a jednak Rada Uniwersytetu Jagiellońskiego miała dobre powody, żeby odmówić mu profesorskiego tytułu. Czytamy w komentarzu do książki autorstwa doktora Tomasza Siewierskiego i Artura Wójcika. Jutro w księgarni Piwu z autorami o ich wspólnej publikacji porozmawia dr Michał Przeperski. Zapraszamy o 18:00. Wstęp jest bezpłatny. Jesień z lalką w Warszawie. Przypominamy o tym, że Muzeum Warszawy przygotowało bardzo ciekawy cykl wydarzeń pod hasłem Lalka, czytamy Warszawę na nowo. Będziemy przypatrywać się miastu przez pryzmat powieści i powieści przez pryzmat współczesnego miasta. Sprawdzimy, co zostało ze stolicy opisanej 130 lat temu przez Prusa. Zastanowimy się, kim dziś byliby Wokulski i Łęcka i czy w ogóle spotkaliby się we współczesnej Warszawie. Osobne spotkanie będzie poświęcone kobietom lalki, a dotykając codzienności XIX-wiecznej stolicy przyjrzymy się modzie i kulturze stołu. Program jest adresowany również do młodszych odbiorców, bo w planie jest rodzinny cykl Odkrywcy Warszawy, a cały program znajdziecie w ofercie edukacyjnej Muzeum Warszawy na jego stronie internetowej. Jej życie stało się inspiracją i tematem serialu Ołowiane dzieci z Joanną Kulik w roli głównej, ale powstał też dokument poświęcony Jolancie Wadowskiej-Król i jej nieocenionej pracy na rzecz śląskich dzieci. Jeśli widzieliście serial, to na pewno wiecie, o czym mówię. My zapraszamy na pokaz dokumentu w reżyserii Wojciecha Królikowskiego. 8 września będzie można zobaczyć ten film na wielkim ekranie w Kinoteatrze Rialto w Katowicach, a po seansie jeszcze wziąć udział w spotkaniu z rodziną dr Jolanty Wadowskiej-Król, jej synem Przemysławem Królem i wnuczką Małgorzatą Król. Dopierała.
1: W pogoni za kulturą. Na chillaucie w Chili Z. Zaprasza Rafał Turowski.
0: W tej godzinie naszego spotkania Past Perfect to za mniej więcej pół godziny. A z rzeczy z dziebko świeższych Tom Misz, Debbie czy Agata Karczewska. Rafał Małpa, czyli ZPL. Jestem oczywiście do waszej dyspozycji. Robimy głośniej radio i słuchamy.
1: Na chillaucie w Chili Z.

10 minut po drugiej. Chciałbym zwrócić waszą uwagę na premierę Teatru Pinokio w Łodzi, ponieważ ta premiera wydaje mi się niezwykle interesująca, szczególnie dla tych z was, a zbiór to jest wcale nie błahy, którzy interesują się kulturą Japonii. Mianowicie pierwsza w tym sezonie premiera będzie zatytułowana Moko Moko Moko, spektakl w reżyserii Filipa Jaśkiewicza, inspirowany japońskim picture bookiem Shuntaro Tanikawy z ilustracjami Sadamasy Motonagi. Ten przekaz, jak czytamy, ma być zrozumiały nie tylko dla dzieci, ale dla widzów w każdym wieku. Ciekawe, bo to jest taka prościutka, 30 zaledwie stronicowa opowieść, którą można przeczytać w zaledwie minutę, ale ona w rękach łódzkich twórców przeobrazi się w taką rozbudowaną, jak czytamy, wielozmysłową inscenizację. W spektaklu nie będzie dialogów czy nawet pojedynczych zmian, zastąpią je japońskie onomatopeje, jak na przykład tytułowe Moko czy Paku, które to onomatopeje jednak nie będą na polski tłumaczone. Zamiast tłumaczyć słowo Paku, te słowa będą budowały kod komunikacyjny ze scenicznych dźwięków i z rytmu. I w ten sposób twórcy chcą dowieść, że tenże język dźwięków i gestów jest uniwersalny. Odchodzimy od przekazywania gotowej wiedzy na rzecz stworzenia przestrzeni, w której widzowie, ci najmłodsi dorośli, stworzą własną interpretację tego, co widzą. No więc zapowiada się niezwykle interesująco, chociaż no faktycznie jest ograniczenie wiekowe, czy też raczej sugestia, że to jest spektakl dla widzów od 4 roku życia. Łukasz Batko, Dominika Chudziec-Narkiewicz i Ewa Wróblewska na scenie, a premiera tego przedstawienia, przypomnę, w łódzkim teatrze

0: Personal Attack, Myself, czyli Z w to środowe popołudnie. 21 minut po godzinie 2, 1975 rok, wspomnimy w Past Perfect. I cóż to będzie za wspomnienie? Nie ukrywam, bardzo piękne i dość mocno rozbrykane. A zatem proszę z nami zostać.
1: Autopromocja.
2: W międzyczasie w Chili Z.
3: Popołudnie to ulubiona pora dnia większości z nas. To czas, gdy kończymy pracę i możemy robić to, na co naprawdę mamy ochotę. Proponuję do tego muzykę, która towarzyszy nam w międzyczasie. Gdziekolwiek jesteście o tej porze, bądźmy tam razem.
2: W międzyczasie. Już dziś od 16. Tylko w Chili Z.
3: Zapraszam, Jakub Lachowicz.
1: Autopromocja.
2: Reklama.
4: Co znaczy dobrze widzieć? Widzieć detale? Widzieć ostro? Życie składa się z małych chwil, gestów, emocji, a dobry wzrok pozwala dostrzec je wszystkie. W Vision Express dbamy o dobre widzenie. Dlatego teraz przy zakupie okularów do korekcji wzroku mamy dla wszystkich do 50% zniżki na soczewki okularowe, w tym progresywne. Podmiot prowadzący reklamę Vision Express SP spółka z o.o. Lista producentów wyrobów medycznych i regulamin akcji dostępne na visionexpress.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. To.
5: Złote paluszki rybne? Tata, ale się narobiłeś!
6: Naturalnie. Sam łowiłem dzikie minkaje na wzburzonych wodach oceanu.
5: Znaczy, Frosta kupiłeś?
6: Prościej się nie da.
7: Soczysty filet, chrupiąca panierka. Frosta. Smaczna i prosta.
8: Wiesz, co jest najlepsze w byciu profesjonalistą? Że każdy dzień przynosi coś nowego. Inni klienci, inne zlecenia, inne wyzwania. A co jest najtrudniejsze? Że ta zmiana nie mija. Ciągle nowe trasy, napięte terminy, zmieniające się oczekiwania. Gdy musisz być gotowy na wszystko, potrzebujesz niezawodnego partnera do pracy w każdych warunkach. Poznaj całą gamę samochodów dostawczych Peugeot, w tym niezawodnego Peugeot Partner od 67 999 zł netto z gwarancją do 8 lat. Peugeot. Gotowy na każdy.

0: tylko teraz. Idealny dla dużej rodziny, energooszczędny i łatwy w czyszczeniu airfryer Cosori Turbo Blaze za jedyne 499 zł. Najniższa cena z 30 dni to 599. Kupuj w Neonet.
1: Poznajcie Hanię, która uwielbia bawić się z koleżankami. Ale te zabawy czasem kończą się wszami.
2: Mamo, ratunku, spędzi mnie cała głowa.
3: Spokojnie, Haniu. Mamy na to skuteczne rozwiązanie. Nowy szampon Ovix Hair SOS.
4: Raz, dwa, trzy.
3: I po Ovix Hair żadna weszka na głowie już nie mieszka.
1: Ovix Hair SOS działa już w 15 minut, likwidując 100% wszy po pierwszym użyciu. I jako jedyny w Polsce zawiera faktor ochronny LPF, który zapobiega ponownemu zarażeniu aż do 3 dni. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Oyster Shell NV. Podmiot prowadzący reklamę. Zakłady farmaceutyczne Polpharma S.A.
5: Kaufland jest
6: już 4 kategorie z laurem klienta. Od czwartku awokado Hass dojrzałe tylko 4,49 za sztukę przy zakupie 2 z Kaufland Kart Extra. A winogrona jasne opakowanie 500 gramów jedynie 4,49 przy zakupie 2. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
7: 3, 17, 41.
8: Co tak liczysz?
7: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 14 milionów w kumulacji.
8: O, ja też umiem liczyć.
9: 8, 11.
10: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 14 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
11: Po reklamie.

0: Just Perfect.
1: ...1975 rok dzisiaj wspominamy. 51 lat temu uruchomiono produkcję Fiata 126P w zakładzie w Tychach. Kto pamięta, jak wyglądał Fiat 126P? Do Bułgarii się jeździło na wczasy takim wehikułem. W Pile odnotowano rekord temperatury. Na początku września termometry pokazały prawie 35 stopni powyżej zera. 15 września ukazuje się płyta, która zmieniła oblicze muzyki popularnej, szeroko rozumianej. Pink Floyd wydali Wish You Were Here, a BBC emituje pierwszy odcinek Hotelu Zacisze i ja naprawdę nie rozumiem, dlaczego telewizja tego cudownego serialu nie przypominają. Jeżeli nie znacie, gorąco namawiam, proszę tę zaległość nadrobić. Na brytyjskiej liście przebojów, na którą teraz zaglądamy, mieliśmy na 9 The Best Thing That Ever Happened To Me, Gladys Knight and the Pips. Mieliśmy Hot Chocolate, A Child's Prayer, Summertime City, Mike Budd and the New Edition. Na miejscu trzecim The Last Farewell, Rogera Whittakera, The Stylistics, I Can't Give You Anything But My Love, ale grałem to niedawno. Sailing Roda Stewarta na miejscu pierwszym, też grałem to niedawno. No to dzisiaj wspomnimy sobie piosenkę, do tekstu nie ma co, tekstowi nie ma co się przysłuchiwać. Tekst jest o tym, że jesteśmy oboje, jest nam dobrze i niech tak zostanie. Aha, aha.

Jeden z największych przebojów tamtych czasów, zresztą utwór, który wracał później w przeróbkach i stanowił inspirację dla także współczesnych twórców. That's the way I like it, Kissy and the Sunshine Band w Past Perfect.

ciągu 10 minut zrobimy takie kółko od Belgii po Australię do Polski. No takie kółko niedomknięte. No w radiu to możliwe. Warhouse, Belgii, Empire of the Sun z drugiej strony globusa i przed trzecią jeszcze Max Stachasiuk.

0: reklama.
1: Ciekawy nowych smaków? Odważ się i odkryj wyraziste desery, przekąski i sery. Nie przegap takich pyszności. Sprawdź w Lidlu wyjątkowe produkty w stylu iberyjskim. Od poniedziałku wszystkie wędliny marki Sol & Mar. 25% taniej przy zakupie dwóch. A wszystkie oliwki w puszce Sol & Mar. 3 plus 1 za grosz.
2: Lidl, to się opłaca.
3: Nowe jury? Nice. Casting na żywo? Finally. Większy rozmach? Of course, baby. Bo w Top Model wiele jest new, ale Joanna jest forever.
4: Nowy sezon Top Model już dziś o 21.30 w TVN.
5: A co tam pani Celinka znalazła w nowej gazetce Kauflandu?
6: Czwartkowe okazje? Nie widzę żadnych słabych stron. Oui.
5: Od czwartku w Kauflandzie szynka wieprzowa bez kości z Lady 7,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. 5 kilo na osobę. A woda źródlana Żywiec Zdrój 6 butelek 1,5-litrowych 9,54.

0: Trzecia się zbliża, przy mikrofonie Magda Bauer.
1: W pogoni za kulturą.
2: Wracamy powoli na teatralne widownie. Już w najbliższy weekend na widzów czeka Warszawski Teatr Studio.
3: Zaczynamy sezon w studio od pokazów Rekwiem dla snu w reżyserii Jakuba Skrzywanka na podstawie kultowej powieści i filmu Rekwiem dla snu 4 września.
2: Mówi Natalia Korczakowska, dyrektorka artystyczna teatru.
3: 5 września zapraszam Państwa na oprowadzanie po Teatrze Studio, które osobiście będę nadzorować. Pokażę Państwu różne kultowe przestrzenie tego niezwykłego miejsca i wspaniałej awangardowej instytucji. W pierwszym tygodniu, 8 września, próby zaczyna u nas reżyserka Anna Smolar, która pracuje nad spektaklem Sukcesja. Jego premiera planowana jest na koniec listopada, 27 listopada.
2: Spektakl inspirowany życiem snem Calderona de la Barca będzie jednym z 4 nowych spektakli studio w nadchodzącym sezonie. Kolejne premiery wyreżyserują Zuzanna Grajcewicz, Natalia Sołtysik i Mateusz Pakuła. Nową sztukę gościć będą przestrzenie wystawiennicze studio już 17 września. Otwarta zostanie wystawa Karola Radziszewskiego. Host Gallery to jedna z galerii biorących udział w wydarzeniu, jakim jest Hotel Warszawa Art Fair. To już w ten weekend, przypominamy. Będziemy mogli zobaczyć, jak wnętrza budynku wypełniają się współczesnymi obiektami, obrazami, rzeźbą i grafiką. A my już teraz zaglądamy do pokoju 203, gdzie rozgości się Host Gallery. Swoje prace pokażą tutaj Kama Kicińska, Dina Leonowa, Julia Szczerbowska, Zofia Paucha, a także Amelia Woroszył. Artystki, które w swojej twórczości często poruszają wątki tożsamości, cielesności, emocji i relacji z otoczeniem, eksponując kobiecy głos i kobiecy punkt widzenia. Na Hotel Warszawa Art Fair zapraszamy 5 i 6 września. Od 12 do 19 będzie można oglądać wystawy wszystkich galerii biorących udział w wydarzeniu. A współczesne prace Agnieszki Brzeżańskiej, Bogny Burskiej, Teresy Murak czy Rafała Wilka i Jakuba Juliana Ziółkowskiego zestawione z dawnymi dziełami botanicznymi, w tym XVIII-wiecznymi grafikami, złożą się na opowieść o tym, jak na przestrzeni wieków obserwujemy, odbieramy, ale też przedstawiamy naturę. Nowa wystawa Gdańskiego Muzeum Narodowego zatytułowana Ciała Ziemi, Ciała Nasze będzie o ciągłości wrażliwości, ale też przemianie sposobów myślenia o naturze. Zamiast jednej opowieści zaproponuje nam kilka równoległych perspektyw: naukową, estetyczną, ekologiczną, materialną, a także cielesną. Na naturę będziemy patrzeć tutaj jak na materię, która nieustannie pracuje. Nowa ekspozycja powstaje w ramach cyklu Każda sztuka dawna była kiedyś współczesna i na jej wernisaż zapraszamy Was 25 września.
1: W pogoni za kulturą. Chili Z. Pogoda.
0: Jutro w całym kraju, z wyjątkiem jednak Warszawy, będzie pochmurno. Temperatury późnoletnie, 20 stopni w Gdańsku, w Sopocie i w Gdyni, 24 w Warszawie, w Katowicach i w Krakowie. Najcieplej jutro na południowym wschodzie, w Rzeszowie i w Przemyślu, 25 stopni.

0: Sponsorem audycji jest Develia, realizująca projekty mieszkaniowe od 20 lat.
1: Na chillaucie w Chili Z. Zaprasza Rafał Turowski.
2: 3:04, dzień dobry raz jeszcze. Teddy Swims, Steve Lacy, Masha Curella czy Billie Eilish zabrzmią nam przed godziną 16 w Chili Z. Starannie wyselekcjonowany chillout to u nas absolutny standard. No to gramy.
1: Na chillaucie w Chili Z.

11 po trzeciej zwracam waszą uwagę na poezję witraży, które to widowisko powraca po 19 latach. Rzecz na podstawie scenariusza profesora Jacka Popiela z muzyką Stanisława Radwana zostanie ponownie wystawione w Bazylice Franciszkanów w Krakowie. Rezerwujemy czas 23, 4 bądź 25 września. Scenariusz tego widowiska opiera się na korespondencji Stanisława Wyspiańskiego, w której zawarł wizję polichromii i witraży, które zostały zrealizowane w tejże bazylice w Krakowie, a pomysł inscenizacyjny to jest połączenie słowa, śpiewu, muzyki z reżyserią światła, które się stopniowo wydobywa z przestrzeni bazyliki. Ponownym wystawieniem tego spektaklu realizatorzy chcą też uczcić zmarłego przed 3 laty Stanisława Radwana. Po raz pierwszy to widowisko było pokazane w 2007 roku. To był kulminacyjny moment

Bazylice. Orkiestra i chór Filharmonii imienia Karola Szymanowskiego w Krakowie pod batutą Tomasza Tokarczyka oraz aktorzy Starego Teatru Ewa Kaim, Anna Radwan i Jacek Romanowski. Przypomnę, 23, 4 i 5 września, 20:30 Bazylika Świętego Franciszka z Asyżu w Krakowie.

0: Masza Kurella. No właśnie, czytam, że tata Maszy był, bo Masza pochodzi z Berlina Wschodniego, tata Maszy był rosyjskim fizykiem, a mama, wyobraźcie sobie, somnolożką. Ciekawe, czy można źle sypiać, kiedy się ma mamę somnolożkę. No bo co do taty fizyka rosyjskiego, to nie wiem, czy można go jakoś w tę sytuację włączyć.
1: Sponsorem audycji była Develia, realizująca projekty mieszkaniowe od 20 lat.
2: Autopromocja.
3: W tym tygodniu w Radiu Chili Z muzycznie odkryliśmy dla Ciebie
2: Majid Jordan, Strangers. Everybody's got a little piece of their heart missing for... Friendly Fires.
4: Let's go.
2: Lose All Your Friends. Hugo Tares, Lot.
3: Chili Z. Naszemu Gustowi możesz zaufać.
2: Autopromocja.
3: Reklama.
5: Chcesz mieć sprzęt jak nowy, ale nie za miliony monet? Zobacz elektronikę na Allegro w outletowych cenach. Kupujesz pewny sprzęt, który wygląda, działa i cieszy jak nowy. Sprawdź elektroniczne hity outletu na Allegro.
6: W waszym domu widać kobiecą rękę?
7: Jak żona z dziećmi bawią się w chowanego, to chwilowo nie widać. Ale widać po wyborze frontów, uchwytów, układzie półek. To ona stworzyła w Agacie tę szafę, w której się teraz chowa. O, jest!
8: Mamy dla ciebie promocję. Do 40 rat 0% albo 100 zł rabatu od razu za każde wydane 1000 zł. Na wszystkie produkty. Tylko w Agacie, tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.

0: Teraz supermocny laptop gamingowy z antywirusem Norton oraz cashback od Lenovo za jedyne 2899 aż 600 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni to 3499. Kupuj w Neonet.
1: Ta kawa zasługuje na gwiazdkę Michela.
2: Teraz na wybranych stacjach Shell dowolna kawa Shell Cafe 200 ml za 5 zł.
1: Polecam Michel Moron.
2: Najniższa cena z sieci z ostatnich 30 dni przed obniżką 10,99. Szczegóły na shell.pl.
3: Dyskontowe asy w Netto. Teraz polski ziemniak wczesny luz tylko 99 groszy za 1 kg, aż 60% taniej. A papier toaletowy trzywarstwowy Velvet, opakowanie 16 rolek, 1 plus 1 gratis. Netto, patent na tanie zakupy.
4: Po reklamie.

25 minut do godziny 4. Wrzesień to nie tylko powrót teatrów do pracy, to również pierwsze festiwale teatralne. Ja akurat zwracam uwagę na październikowy, a bilety już się pojawiły w sprzedaży. Ponieważ Kielce leżą dokładnie po środku drogi, no prawie dokładnie między Warszawą a Krakowem, no to wiem, że na Festiwal Kielecki zdążają zarówno widzowie teatromani i z Krakowa, i z Warszawy. Bardzo fajny program, nie będę o wszystkich może spektaklach, które podczas tego festiwalu będą pokazane, nie będę mówić, ale zwrócę uwagę na spektakl Piotra Mateusza Wacha, Najdłuższa szychta świata, bardzo długi tytuł, czyli Katastrofa górnicza w Copiapo na pustyni Atacama, 830 km od Santiago stolicy, czyli struktury. To jest rzecz praktycznie bez słów, no właśnie o tych górnikach, którzy de facto czekali na śmierć. Szczęśliwie wszyscy, prawie wszyscy zostali uratowani, ale Piotr Mateusz Wach przyjrzał się temu momentowi oczekiwania na to, co nastąpi. 13 października, nie mam wątpliwości, jeden z najlepszych spektakli poprzedniego sezonu, Zamknij oczy, Nel w pustyni w Puszczę Pilok w reżyserii Piotra Domalewskiego z Narodowego Starego Teatru z fantastyczną Dorotą Pomykałą. Będą Krzyżacy Jana Klaty z Teatru imienia Jaracza w Olsztynie. Będzie ze Szczecina, z Teatru Współczesnego w Szczecinie, Paprykarz Szczeciński w reżyserii Marcina Libera. Z Teatru Polonia przyjedzie Żar w reżyserii Jana Englerta. Zwracam waszą uwagę na Dziady litewskie w reżyserii Jakuba Skrzywanka. To jest przedstawienie, które przyjedzie z Narodowego Teatru Dramatycznego w Kownie. Ja to przedstawienie w tymże Kownie widziałem. Dojmująca rzecz. No cóż, o historii i polskiej, i litewskiej. Znakomite podróże Gullivera w reżyserii Krzysztofa Garbaczewskiego z Teatru Gulliver w Warszawie, Pan Tadeusz Teatru Rondo w Słupsku. No i na zakończenie festiwalu Kora Boska w reżyserii Katarzyny Chlebny z Teatru Nowy Proxima w Krakowie. Będzie się sporo działo od 8 do 25 października. Przypomnę, 8 Kielecki Międzynarodowy Festiwal Teatralny.

czyli za 14 minut do godziny 4, Sienna, Spyro i Chet Faker jeszcze przed 16, a później za wprawienie Was w chilloutowy nastrój będzie odpowiedzialny Kuba Lachowicz. Rafał Turowski, dziękuję za dziś. Do usłyszenia.

0: CZ. Pogoda.
1: Uwaga, tej nocy na mgły. One pojawią się na wschodzie i na południowym wschodzie i utrzymywać się będą aż do rana. Do tego na północy, we wschodniej połowie kraju i na południu spodziewamy się przelotnych opadów deszczu. Na południu też może zagrzmieć. Jeżeli chodzi o czwartek, ten z opadami deszczu prawie wszędzie, wyjątkiem Śląsk i Dolny Śląsk. Tutaj padać nie powinno. Temperatury w całym kraju nieco powyżej 20 stopni.

0: się w ChiliZet. Zaprasza Jakub Lechowicz.
1: Dzień dobry, zapraszam. Jakub Lechowicz to ja. Słuchacze to wy. Wszystko się zgadza. W środę słuchacie ChiliZet. Zapraszam na całe popołudnie i oczywiście przyniosłem muzykę idealną na to popołudnie właśnie.
0: W międzyczasie w ChiliZet.
1: Teddy Swims, Hammer to the Heart na początek.

Barcelona. George Ezra w Chili Z. To jest człowiek, który lubi miasta na B, bo nagrał piosenkę Budapeszt i nagrał też piosenkę Barcelona. I robił reklamę tym właśnie miastom. To za nami 11 minut po 16. To wracamy do kraju. 4 dni, każdego dnia jeden koncert. Recital fortepianowy, występ chóru a cappella, wieczór pieśni wieszczów kozackich, stowarzyszeniem Liry Korbowej, brzmi dobrze, i koncert symfoniczny na finał. A wspólnym mianownikiem tej muzyki jest muzyka ukraińska. Pora się poznać z naszymi gośćmi. Od repertuaru tradycyjnego przez muzykę dawną i romantyczną po wiek XX. To wszystko w Warszawie i tam będzie się działo, bo rozpoczynają się właśnie Dni Muzyki Ukraińskiej. Już 12. To pomysł dyrygenta i kompozytora Romana Raweakowicza, prezesa Fundacji Pro Muzyka Viva. I to jest wydarzenie, które odbywało się nieregularnie przez kilkanaście lat, aż do 2020 roku, kiedy to ten festiwal otrzymał dotację Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy i dzięki temu Dni Muzyki Ukraińskiej są teraz co roku. Już kilkadziesiąt lat temu pomysłodawca tego wydarzenia zauważył, że Polacy nie są świadomi tego, że istnieje w ogóle coś takiego jak muzyka ukraińska, bo w programach polskich instytucji muzycznych taka muzyka w ogóle nie występuje. I tę lukę miały wypełnić właśnie te dni, ale jeden skromny festiwal oczywiście nie był w stanie zbyt wiele zmienić. Ale jest próba. Być może się to uda. Inicjator tej akcji uważa, że wspieranie przez Polskę kultury ukraińskiej jest w jej własnym interesie. Abyśmy zabezpieczali nasz pokój, istotne jest budowanie w polskim społeczeństwie odczucia ważności Ukrainy. I ta nieobecność muzyki ukraińskiej w polskiej przestrzeni publicznej to główna motywacja do organizacji festiwalu Dni Muzyki Ukraińskiej. No i teraz pojawiło się pytanie,

Od 6 do 13 września i to jest wydarzenie, na które warto zwrócić uwagę, żeby się poznać. Po prostu. Saga Fej zaśpiewa teraz 13 minut po 16 w Chili Z.

0: Charlie XCX. Czyli za 22 minuty po 16. Bałem się trochę, że Charlie X już nie przebije swojego albumu Brat, no bo przecież pamiętamy, że Brat Summer było. Natomiast Charlie XCX nie chciała zrobić kolejnego projektu, który przypominałby tamten zielony album, chociaż oczywiście sukces, jaki odniósł, był fenomenalny. Natomiast teraz Charlie XCX trochę skręciła i stworzyła coś zupełnie, zupełnie innego. Też polecam zobaczyć koncept cały wizualny, jaki wybrała Charlie, bo trio widniejące na okładce tej płyty nie jest przypadkowe. Od lewej mamy muzykę awangardowego zespołu rockowego Velvet Underground, John Kyle. Później jest projektant mody Mark Jacobs, jeden z najwybitniejszych reżyserów amerykańskich, czyli Martin Scorsese. Zdjęcie nawiązujące do tytułu albumu, czyli Music, Fashion, Film. I to mówi wiele o artystycznych wyborach Charlie XCX i mocno wam polecam zobaczyć. Swoją drogą w teledysku do Camera, czyli do utworu, który wam zagrałem, wystąpił Vincent Cassel, znany z filmów takich jak Czarny Łabędź na przykład. I przez chwilę można także zauważyć gest ręką, taki wykonuje Cassel. Palce w kształcie broni odnoszą się do jego kultowego obrazu. Czarno-biały klip i Charlie pojawia się tam tylko kilka razy. No ale to warstwa wizualna, to wam opowiedziałem, bo to radio w końcu. Za moment Baby Rose, Jungle ze swojej najnowszej płyty. Tak wam gramy w środowym, czyli Z.
1: Czyli Z. Nastaw się na Chill Out.
2: Autopromocja.
3: Georgia Smith w nowej tanecznej odsłonie. Muzyczna podróż pełna klubowej energii, za którą kryją się osobiste teksty o bliskości, relacjach, stracie i emocjonalnych konsekwencjach podejmowanych decyzji. Georgia Smith, What Are The Odds? Do wysłuchania utworów z trzeciej płyty w dorobku brytyjskiej wokalistki zapraszam do Chili Z od poniedziałku do piątku po godzinie 11. Bartek Winczewski.
1: Chili Z. Naszemu gustowi możesz zaufać.
2: Autopromocja.
1: Reklama.
4: Ekstra wiadomości dla uczestników Kaufland Karty Ekstra. Czekają na was ekstra rabaty, kupony, punkty korzyści. Zeskanuj Kaufland Karty Ekstra przy każdych zakupach.
5: Od czwartku kawa rozpuszczalna Jacobs 23,99 z Kaufland Kart Ekstra. 6 na osobę. A ręcznik papierowy Foxy Tornado. Kup jeden z Kaufland Kart Ekstra, drugi gratis. 4 na osobę. Kaufland.
6: Tylko teraz. Pobierz aplikację Pepco i odbierz aż 20% rabatu powitalnego na pierwsze zakupy. Oferta dla nowych użytkowników ważna do 26 września przy zakupach za minimum 50 zł. Regulamin.

0: co podziękować.
1: Urodzinowa oferta Wectry. Tylko teraz internet światłowodowy za jedyne 35 zł miesięcznie przez 6 miesięcy. Zadzwoń na 601-601-601 lub wejdź na Wectra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Wectra.
2: Mówisz? Masz.
1: Materiał nie stanowi oferty. Cena zawiera rabaty 15 zł, zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
3: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
4: Lidl, to się opłaca.
5: Ten moment, gdy nowe, atrakcyjne oferty Skody wjeżdżają do salonów.
6: Skala, Kamiq i Fabia już od 66 700 zł?
5: Sprawdź wszystkie atrakcyjne oferty w salonach Skody.
7: Skoda.
8: Cześć, tu Ewa Chodakowska. Ruszaj po swoje w nowej kolekcji Reebok. Wygoda, sportowy styl i energia, które towarzyszą Ci od pierwszego kroku. Sprawdź nowości w CCC i Worldbox.
9: Po reklamie.

Chillizet. Nastaw się na Chillout.

Olivia Dean w Chili Z. Wspaniała jest ta dziewczyna. 22 minuty i będzie 17 w środowe popołudnie. Tymczasem Global Constellation opublikowało pierwszy zwiastun filmu Dzikiego, Dzikiego Wschodu. To jest najnowszy film Jana Hołubka, który 14 września zadebiutuje na festiwalu filmowym w Toronto i tym samym będzie konkurować o nagrodę Platform Prize. Akcja tego filmu rozgrywa się zimą 43 roku w fikcyjnej wsi Małe Zalesie. Do takiej spokojnej na pozór miejscowości przyjeżdża Martin Wolf, niemiecki urzędnik, grany przez izraelskiego aktora, znanego m.in. z filmu Demon. I on ma misję odnalezienia zaginionego żydowskiego prawnika, który miał ukrywać fortunę w złocie należącą do pewnej zamożnej rodziny. I wtedy spokój tej wsi się zmienia, plotki o ukrytym skarbie budzą stare urazy, granice pomiędzy ofiarą, kolaborantem i oprawcą zaczynają się rozmywać. W obsadzie obok Itaja Tirana znaleźli się Joanna Kulik, Robert Więckiewicz, Magdalena Ruszczka, Piotr Trojan czy Jan Bülow. Scenariusz napisali wspólnie Hołubek i Aleksandra Takuska. Za zdjęcia odpowiadają Bartek Kaczmarek, muzykę skomponował Jan Komar. Film sprzedano już do kilku terytoriów, do Bałkanów Zachodnich, do Brazylii, wcześniej też do Francji, do Hiszpanii, w Polsce. Również będzie można ten film oczywiście obejrzeć. Dziki, Dziki Wschód, który wpisuje się w rosnącą falę polskich produkcji, które próbują opowiadać o wojnie i o Holokauście językiem gatunkowym, które wychodzą trochę poza taki dokumentalny realizm, a sądząc po zwiastunie, które możecie zobaczyć w sieci, to jeden z najbardziej wyczekiwanych tytułów tegorocznego Toronto. A my gramy dalej. Neil Francis i Dancing. W Chili Z 20 minut i będzie 17.

klasyczne, dobre Coldplay. Don't Panic, czyli Z, 11 minut przed 17. To teraz też Don't Panic, ponieważ zagram wam coś bardzo, bardzo dobrego, coś sprzed lat. Nie będę mówił ilu, ale z 2007 roku, to proszę sobie samemu obliczyć. Alicia Keys, która ma na swoim koncie 15 nagród Grammy, mnóstwo albumów świetnych i później z wokalistki stała się też aktywistką. Kiedyś grała na fortepianie, śpiewała o jakimś takim może trochę naiwnym nastoletnim zakochaniu, o pierwszej miłości, o ukochanym Nowym Jorku, a obecnie poza śpiewaniem jest też aktywistką, filantropką, matką, żoną, działa na rzecz równouprawnienia, broni praw czarnoskórych, uczy samoakceptacji i na próżno szukać się w portalach plotkarskich, bo rzeczywiście ona wydaje się być taką normalną amerykańską dziewczyną. Oczywiście pojawia się tam, no bo paparazzi jej czasami zrobią zdjęcia, a to, że zmieniła włosy, a to, że taki makijaż, a to, że taka sukienka, ale w tym wszystkim Alicia jest cały czas sobą. Dokładnie w 2007 roku wydała swój trzeci album, zatytułowany S.I.M., i pomimo kilku singli z czołówek list przebojów, to był taki numer, album, który był takim odejściem w stronę tworzenia bardziej prostych hitów. Później Alicia już wróciła do siebie, do tego, co tworzyła na początku, ale mimo tego, że na S.I.M. poza wielkim przebojem No One znalazł się również duet z Johnem Mayerem, to wyszło to świetnie. I ten duet proponuję wam teraz na chwilę przed 17 w Chili Z. Thank you.

0: Znowu niespodzianka? Teraz w aplikacji rozpal.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
1: Skąd ta piana, kochanie?
0: Znowu bawię się w Rossmanie. Warunki udziału dostępne na rossmann.pl, regulaminy.
2: Gdy biznes wchodzi na wyższe obroty, przyda się wsparcie w finansach. Z kontem Mój Biznes w Banku Millennium zyskujesz w promocjach nawet 5000 zł premii, a do tego 0 zł za prowadzenie konta i za przelewy internetowe w złotówkach i euro przez 2 lata. Otwórz konto Mój Biznes z kartą Visa. Warunki i czas trwania promocji znajdziesz w regulaminach. Nawet 5000 zł premii dla przedsiębiorców z kontem Mój Biznes i rozwiń swój biznes z kontem Mój Biznes. Regulaminy i cennik usług dla klientów biznes dostępne na www.bankmillennium.pl.
3: Eventy nad Wisłą.pl. Wyjątkowe miejsca nad Wisłą. Muzyka na żywo, DJ sety, świetna kuchnia i rejsy o zachodzie słońca. Integracje firmowe do 500 osób, kameralne urodziny i wydarzenia, które zostają w pamięci. Słońce, miasto, muzyka. Eventy nad Wisłą.pl.
4: Bo teraz w Lidlu jest akcja! Szkoły pełne talentów! Dzięki niej szkoły w całej Polsce mogą dostać sprzęt dla dzieci!
5: Zrób zakupy za minimum 50 zł, w tym warzywo lub owoc. Odbierz talenciaki przy kasie i przekaż szkole. Wrzuć do urny w placówce lub zeskanuj kod QR, a szkoły wymienią je na sprzęt dla dzieci. Każdy talenciak się liczy. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Wspieraj z Lidlem szkoły pełne talentów.
6: Lidl, to się opłaca.
7: To co najlepsze w Volkswagenie, dostępne w edycjach Pure już od 66 590 zł. Przyjdź na dni otwarte od 15 do 19 września i sprawdź wyjątkowe oferty. Szczegóły u partnera.
8: Volkswagen.
7: Po reklamie.

0: Si Lisette. Pogoda.
1: Jutro spodziewamy się opadów deszczu przelotnych. Jedynie na Śląsku i na Pomorzu Zachodnim nie będzie padać, podobnie na Kujawach. Reszta kraju pod chmurami, z których może co jakiś czas pokropywać. Tak się mówi? Pokropywać? Może być. Termometry pokażą od 20 stopni nad samym morzem, 21 na Suwalszczyźnie i na Podhalu, 24 na Mazowszu i na ziemi łódzkiej, do 25 jutro maksymalnie. Tyle będzie w okolicach Krakowa.

0: się w Chilizet. Zaprasza Jakub Lachowicz.
1: Środa minie, tydzień zginie. Minuta po 17 już, to chyba już można mówić, że już z górki wrześniowy pierwszy tydzień trwa. Słuchacie, czyli Z, Jakub Lachowicz to ja. Kłaniam się i zapraszam na kolejną wspólną godzinę przez radio.
0: W międzyczasie w Chili Z.
1: Świetna dziewczyna na początek. Nazywa się Sienna Spyro i zaśpiewa teraz swoje He's Not My Baby, I'm His.

Espresso. Sabrina Carpenter. To za nami. 10 minut po 17. Swoją drogą, powiem wam ciekawostkę na temat Sabriny Carpenter. Ona jest bardzo niska, ona ma 1,20 m. Nie no, żartuję, nie wiem ile ma, ale jest niska. Więc Sabrina za nami. Zaczęła się oficjalnie jesień meteorologiczna, panie i panowie. 23 września zacznie się ta astronomiczna. Chociaż ja to jestem takim trochę przeciwnikiem mówienia, że wrzesień to jesień. Nie, nie, nie. Proszę w ogóle jakby nie przywiązywać się do tego. Jeszcze jest pięknie, dzisiaj też jest pięknie, nawet ciepło bardzo. Ale przewidywanie pogody w nadchodzącej porze roku, czyli tworzenie tak zwanej prognozy sezonowej, ma niewiele wspólnego z prognozami krótko- czy nawet średnioterminowymi, bo te polegają na modelowaniu numerycznym, czyli na opisaniu wszystkich parametrów pogodowych równaniami matematycznymi i dostarczeniu modelowi możliwie największej ilości danych z bieżących pomiarów. I ostatecznie później wchodzą superkomputery i mamy prognozę, z której możemy odczytać pogodę dla konkretnego punktu na mapie. A ponieważ prawa fizyki, które rządzą naszą pogodą, to są bardzo chaotyczne prawa, to niewielka zmiana danych powoduje radykalną zmianę wyniku. Więc trudno zrobić w tym przypadku właśnie prognozę numeryczną, ale prognozy sezonowe są oparte na trochę innych podstawach. Oczywiście tutaj też zastosowanie mają te wspomniane modele numeryczne, jednak bierze się z nich nie pojedynczą serię wyników, ale całą wiązkę dla nieco zmienionych danych wyjściowych. I pokazuje się, że jesień albo konkretny miesiąc będzie o pewną wartość cieplejszą albo chłodniejszą od przeciętnej, że opady będą większe albo mniejsze, więc IMGW przewiduje, że jesień, a zwłaszcza we wrześniu i październiku, będzie ciepła. Listopad ma być w normie klimatycznej. Według IMGW wrzesień będzie suchy, co oznacza niestety dalsze pogłębienie suszy. Większe opady, według superkomputerów, nastąpią dopiero w październiku i listopadzie i będą nieregularne, zarówno jeżeli chodzi o miejsce, jak i o czas, a pierwsze oznaki zimy powinny pojawić się dopiero pod koniec listopada. No, prognoza, która jest dość ogólna, bo z różnych powodów nie może być inna. IMGW jest rzetelną instytucją naukową, więc nie ma powodów, żeby w tę prognozę nie wierzyć. Chociaż mi się ona podoba. Chociaż wiadomo, że to wróżenie z fusów. Prognoza sezonowa zawsze zawiera sporo niepewności, więc później nie miejmy do synoptyków ani do mnie pretensji, proszę. Blauka i Simona teraz, czyli za 12 po 17. Kuch.

0: Piękne lata 90. i zdaniem wielu najlepsza płyta Janet Jackson, którą stworzyła, czyli Velvet Rope. A tam właśnie Together Again, które zagrałem wam w Chili Z. I to jest bardzo osobisty numer, bo on opowiada o przyjaciołach Janet Jackson, którzy odeszli, zmarli na AIDS. I przypominam, że to były lata 90. I wtedy troszeczkę inne było podejście do tej choroby i choroby, która też niosła za sobą o wiele więcej ofiar. I teraz Janet Jackson wahała się, czy w ogóle napisać ten utwór, czy go zaśpiewać, ale zdecydowała, że tak. Do tego powstał taki bardzo taneczny teledysk i wszystko utrzymane jest w takiej bardzo pozytywnej atmosferze, bo jakby puentą tego utworu jest fakt, że Janet Jackson jeszcze się z nimi, z tymi swoimi przyjaciółmi spotka. I powstały też dwie wersje tego utworu. Jedna krótka, taka, która zaczyna się od razu od bitu, którą wam zagrałem, a druga specjalnie, celowo inspirowana piosenką Last Dance Donny Summer. Jeżeli ktoś zna Last Dance Donny Summer, no to doskonale wie, o czym mówię, że ta piosenka rozkręca się tak bardzo powoli, jest takie zwane down tempo. Najpierw jest wokal, dopiero później wchodzi kulminacyjny moment, czyli bit. I wbrew temu początkowi, to jest numer taneczny. Together Again, piękne. Za moment Tame Impala ze swoim największym przebojem w ogóle w historii, czyli Dracula. No to tak właśnie jest, jak TikTok pomaga lansować przeboje. Później Sand Harrison, tak wam gramy w środowym, czyli ZAT.
1: Autopromocja.
2: Zmysłowy finał dnia. Hot and chill w Chili Z. Kojące brzmienia, które wprowadzą cię w błogi nastrój i zapewnią wstęp do najlepszych snów. Już dziś o 22. Hot and chill. Tylko w Chili Z.
1: Autopromocja.
2: Reklama.
3: Jeszcze w czerwcu pytał o wszystko, a teraz sam robi notatki. Mój pilny uczeń.
4: Pierwszy dzwonek tuż, tuż? Jak tak, to wyprawkę ogarniesz raz, dwa na Allegro. Wzorowo niskie ceny czekają. Allegro.
5: W waszym domu widać kobiecą rękę?
6: Jak żona z dziećmi bawią się w chowanego, to chwilowo nie widać. Ale widać po wyborze frontów, uchwytów, układzie półek. To ona stworzyła w Agacie tę szafę, w której się teraz chowa. O, jest!
7: Mamy dla ciebie promocję. Do 40 rat 0% albo 100 zł rabatu od razu za każde wydane 1000 zł. Na wszystkie produkty. Tylko w Agacie, tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
8: Dyskontowe asy w Netto. Teraz polski ziemniak wczesny luz. Tylko 99 groszy za 1 kg, aż 60% taniej. A papier toaletowy trzywarstwowy Velvet. Opakowanie 16 rolek. 1 plus 1 gratis. Netto. Patent na tanie zakupy.
9: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
10: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
9: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
10: W końcu będę miał kieszonkowe.
9: A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
11: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
12: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
13: Kaufland jest fresh. Już 4 kategorie z laurem klienta. Od czwartku awokado Hass dojrzałe tylko 4,49 za sztukę przy zakupie 2 z Kaufland Card Extra. A winogrona jasne opakowanie 500 gramów jedynie 4,49 przy zakupie 2. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
14: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
15: Bezterminowa gwarancja na naprawę szyby? W Autoglas to standard, by zapewnić ci spokój za kierownicą. Nie ryzykuj i zadbaj o swoje bezpieczeństwo. Zadzwoń do nas na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.

0: takich pyszności. Sprawdź w Lidlu wyjątkowe produkty w stylu iberyjskim. Od poniedziałku wszystkie wędliny marki Son & Mar 25% taniej przy zakupie dwóch. A wszystkie oliwki w puszce Son & Mar 3 plus 1 za grosz.
1: Lidl, to się opłaca.
2: Po reklamie.

Ależ to był wielki przebój. Vance Joy i Riptide w Chili Z. 21 minut i będzie 18. Mamy początek września, więc powoli myślimy o tych wrześniowych wydarzeniach. I tak, oto jednym z najważniejszych jest konkurs. 51. Festiwal Filmów Fabularnych w Gdyni. A na nim 12 debiutów pełnometrażowych w dwóch najważniejszych konkursach i 28 filmów krótkometrażowych wyprodukowanych przez szkoły i studia filmowe. 3 z filmów konkursu głównego będą miały albo miały już swoje światowe premiery na prestiżowych festiwalach międzynarodowych i tak mocnej selekcji w Gdyni nie było od lat. Ojczyzna Pawła Pawlikowskiego wróciła z Cannes z nagrodą za reżyserię. Hotspot Agnieszki Smoczyńskiej był pokazywany na festiwalu w Kanadzie, a Dziki Dziki Wschód, o którym wam dzisiaj opowiadałem, zobaczą widzowie podczas festiwalu w Toronto. W konkursie głównym festiwalu filmowego w Gdyni zobaczymy również 2 tytuły, które miały swoją międzynarodową dystrybucję, czyli Dobrego Chłopca Jana Komasy i Zimę pod znakiem Wrony Kasi Adamik. I we wszystkich produkcjach zagrały światowe gwiazdy, bo między innymi Sandra Hüller, czy E.T. Tiran, Steven Graham, czy Aidan Gillen. Przed nami bardzo ciekawy rok, bardzo różnorodny, bo wracają z nowymi tytułami głośne nazwiska i myślę, że czekamy na ten sezon. Konkurs główny to w tym roku zdecydowanie kino gatunkowe, bo reżyserki i reżyserzy przyjrzą się życiorysom, między innymi Tomasza Manna, Jacka i Gajki Kuroniów, Jana Borysewicza czy Violetty Villas. I nie są to klasyczne filmy biograficzne, bo życiorysy tych postaci posłużyły twórcom do opowiedzenia kontekstowo o różnych postawach, o relacjach, o wyborach życiowych. A Paweł Pawlikowski swoim filmem Ojczyzna domyka swoją trylogię powojennych losów Europejczyków. Tym razem wybrał pisarza noblistę na swojego bohatera. I to będzie bardzo ważny festiwal w Gdyni, na który warto zwrócić uwagę. Laureatów tegorocznych złotych, srebrnych, szafirowych i bursztynowych lwów poznamy na gali zamknięcia festiwalu, to 26 września. I wtedy też platynowe lwy za całokształt twórczości odbierze Halina Prugar-Kietling, jedna z najważniejszych postaci w historii polskiego montażu filmowego. 51. Festiwal Polskich Filmów Fabularnych odbędzie się od 21 do 26 września, oczywiście w Gdyni.

Baby Baby, Troy Sivan, Got Me Started, Chili Z, 12 minut przed 18. To teraz czas na coś bardzo, bardzo klasycznego. Okładki płyt. To jest temat rzeka. A kto pamięta taką charakterystyczną okładkę? Zanim powiem wam, co to w ogóle za płyta, to opiszę, pozwólcie. Kobieta w swetrze, w dżinsach, bosa, a przed nią siedzi piękny kot. A ta kobieta siedzi na parapecie. Niewiele widać w tle. Taka kolorowa firanka. No, znawcy brzmień lat 70. czy 80. wiedzą, że mowa o pięknym albumie Carole King. Genialny album. Piosenka otwierająca tę płytę została wykonana później przez wielu artystów przez duże A. I ten utwór wracał i wraca do dzisiaj. Częściej w tanecznych aranżacjach. Carole King, no to tak zagram nieprzypadkowo, bo słuchałem tego ostatnio na winylu i to taka lekcja może dla tych, którzy chcieliby kupić na przykład gramofon, winyl, nie wiem. Co robić w takiej sytuacji, jak się zatnie i powtarza się, i powtarza, i powtarza, i załóżmy, że wychodzicie do kuchni na chwilę, wracacie, a to cały czas w jednym momencie. No, ma to swój urok. Najlepiej jest podejść po prostu do gramofonu, ruszyć igłą i dalej powinno pójść. Więc zagrajmy genialną Carole King, czyli Chilizacja.

0: να φιες, να chill out. Reklama.
1: Czy zakup używanego samochodu może być łatwy?
2: Tak, jeśli sprzedawca ma duży wybór różnych marek dostępnych od ręki. Tak, jeśli auto ma udokumentowaną historię, przebieg i certyfikat po wnikliwej kontroli technicznej. Tak, jeśli dostaje się roczną gwarancję z opcją przedłużania do 10 lat. Tak, jeśli sprzedawca pomaga z finansowaniem, ubezpieczeniem i odkupuje obecne auto.
1: To w ogóle możliwe?
2: Tak, w programie Toyota Pewne Auto. Używane warto kupić od dealera Toyoty. Zapraszam do salonów i na Pewne Auto.
3: Witaj w klubie gotowych na pierwszy dzwonek. Artykuły szkolne, podręczniki i wyposażenie do pokoju ucznia znajdziesz w salonach Empik i na empik.com. Teraz w salonach 5 plus 2 albo 10 plus 5 na wszystkie artykuły szkolne, lunchboxy i bidony z aplikacją Empik. A dla fanów kolekcji Harry Potter, Snoopy, Hello Kitty, Square Style 2 plus 2 na drugi tańszy produkt. Wybieraj spośród plecaków, piórników i wielu innych szkolnych akcesoriów. A na empik.com podręczniki w dobrych cenach z darmową dostawą do salonów Empik.
4: Ten moment, gdy Skoda dostępna jest od ręki w atrakcyjnej ofercie.
5: Octavia Superb Karoq i Kodiaq w leasingu już od 492 zł netto miesięcznie w ofercie dla przedsiębiorców.
4: Sprawdź te i inne atrakcyjne oferty w salonach Skody.
6: Skoda.
7: Tomek!
6: Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
7: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
6: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
7: W końcu będę miał kieszonkowe.
6: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
8: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
9: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
10: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
11: Tu Mariusz z Autoglas. Masz uszkodzoną przednią szybę w samochodzie? Nie ryzykuj. W Autoglas szybko i skutecznie wymienimy ją na nową i skalibrujemy twoje systemy bezpieczeństwa. Zadbaj o siebie i innych na drodze. Zadzwoń pod 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
12: Znowu to samo. Mam pilne zlecenie, a brakuje mi ludzi. Szukam i nic. Jak tu działać?
13: Dlatego warto szukać tam, gdzie rezultat to nie tylko kolejny CV, a nowy pracownik w zespole.
12: A gdzie tak jest?
13: Na pracuj.pl dla firm, gdzie znajdziesz wszystkich. Od pracowników produkcji po kandydatów do sklepu i recepcji. Wystarczy, że dodasz ogłoszenie już od złotówki i zamiast ciągle szukać, rozmawiasz, wybierasz i...
12: O, już zatrudniam.
13: Szybko, skutecznie i z ogłoszeniem nawet za złotówkę. Pracuj.pl dla firm. Tu nie szukasz, tu zatrudniasz.
14: To co najlepsze w Volkswagen. Dostępne w edycjach Pure już od 66 590 zł. Przyjdź na dni otwarte od 15 do 19 września i sprawdź wyjątkowe oferty. Szczegóły u partnera.
15: Volkswagen.
14: Po reklamie.

0: Nastaw się na Chill Out. To jest radio, czyli Z.
1: Nastaw się na Chill Out.
2: Na zegarach w całej Polsce już prawie 18, w studiu Magda Bauer.
0: W pogoni za kulturą.
3: Polska moda na London Fashion Week, jedno z najważniejszych międzynarodowych wydarzeń świata mody, prezentować będzie w tym roku dzieła polskich projektantów. Pod hasłem Beyond Limits, Polish Visionaries, najnowsze kolekcje ubrań i biżuterii pokaże 12 projektantów i projektantek. Wśród nich Hubert Pelec, który w swojej pracy łączy świat tradycyjnych obrzędów ludowych z miejskim klubowym performance'em. Elementy odzieży, wykroje ubrań i wspomnienia o dziadkach. To punkt wyjścia do kolekcji Kardashiana. Ciekawie zapowiada się też prezentacja polskiej biżuterii. Tutaj na przykład plemienne i etniczne motywy w dialogu z estetyką subkultur i muzyki w projektach autorstwa Rzucidlo. Za przygotowanie showroomu odpowiedzialny jest Instytut Przemysłów Kreatywnych, a najciekawsze koncepty polskiej sceny mody będzie można oglądać w Londynie od 19 do 21 września. Wracamy na teatralne widownie. Już w najbliższy weekend na widzów czeka warszawski Teatr Studio.
4: Rekwiem dla snu w reżyserii Jakuba Skrzywanka na podstawie kultowej powieści i filmu Rekwiem dla snu 4 września.
3: Mówi Natalia Korczakowska, dyrektorka artystyczna teatru.
4: 5 września zapraszam Państwa na oprowadzanie po Teatrze Studio, które osobiście będę nadzorować. Pokażę Państwu różne kultowe przestrzenie tego niezwykłego miejsca i wspaniałej awangardowej instytucji. W pierwszym tygodniu, 8 września, próby zaczyna u nas reżyserka Anna Smolar, która pracuje nad spektaklem Sukcesja. Jego premiera planowana jest na koniec listopada, 27 listopada.
3: Spektakl inspirowany życiem snem Calderona de la Barki będzie jednym z 4 nowych spektakli studio w nowym sezonie. Kolejne premiery wyreżyserują Zuzanna Grajcewicz, Natalia Sołtysik i Mateusz Pakuła. Nową sztukę gościć będą przestrzenie wystawiennicze Studio już 17 września. Zostanie otwarta wystawa Karola Radziszewskiego, Brudne strony, o której na pewno jeszcze będziemy Wam więcej opowiadać. Uwikłane, przemilczane, nieugięte. Pod tym hasłem będziemy spotykać się w krakowskim Pałacu Potockich we wrześniu, żeby rozmawiać o kobietach z pisarkami. Przed nami literackie premiery, które będą punktem wyjścia do długich, pasjonujących rozmów. Jedną z nich będzie premiera książki Agnieszki Dałkszy Niedaleko pada granat od jabłoni. Historia o przetrwaniu, tęsknocie i pamięci, stawiająca istotne pytania, m.in. o to, czy ważniejsze są więzy krwi, czy te z wyboru. Tworzona na przecięciu konwencji literatury faktu, eseju i prozy poetyckiej, książka będzie tematem spotkania, na które zapraszamy Was 9 września wieczorem. To wtedy z Agnieszką Dałkszą porozmawia Katarzyna Kasia. Wstęp na to spotkanie jest darmowy, ale wcześniej trzeba w internecie na stronie Pałacu Potockich pobrać bezpłatną wejściówkę.
0: W pogoni za kulturą.
5: Sponsorem audycji jest Develia, realizująca projekty mieszkaniowe od 20 lat.
0: To jest radio Chili Z. Zaprasza Jakub Lachowicz.
2: Dziękujemy Magdzie Bauer. Magda wraca jutro o 10. A ja wracam teraz z jeszcze jedną wspólną godziną. LP Giobbi, Sophie Tucker, Beck, a sprzed lat Lady Antebellum Wam proponuję w najbliższych minutach.

Co za piękny tekst o tym, że czasami budzimy się w nocy i chcielibyśmy zadzwonić bardzo do drugiej osoby, ale tej drugiej osoby po prostu nie ma. Need You Now to Trio Country, Lady Antebellum w Chili Z, wersja lekko popowa na Europę, taka powiedzmy miękka. No i ona się podobała nawet tym, którzy country za bardzo nie lubią. Ostatnio głośno jest o naszej reklamie, naszej, czyli polskiej reklamie, która reklamuje Polskę po prostu. I kampania, no, ma mieszane tam recenzje, natomiast przyjrzałem się, jak robią to inni, bo w ostatnim czasie jedne z ciekawszych kampanii promujących swoje kraje stworzyły Austria i Norwegia. I obie postawiły na absurd, na antyturystykę, w taki zabawny sposób przekonywały, że właściwie to nie ma po co do nich przyjeżdżać i pewnie dzięki temu humorowi przebiły się w mediach społecznościowych.

się na realny wzrost liczby zagranicznych przyjazdów o 26%. Natomiast Austria zażartowała sama z siebie. Wiedeń reklamował się kiedyś najgorszymi opiniami turystów. Niedawno też zaprosił mieszkańców szkockiej wioski o nazwie Dull, czyli dosłownie nudna, żeby na koszt miasta przekonali się, czy rzeczywiście jest aż tak źle. I żadna z tych kampanii nie opierała się na twarzach znanych ludzi, sławnych osób i pewnie dlatego działają. Natomiast od kilku lat widać wyraźny rozwój Polski, szczególnie polskiej kultury, bo nowe restauracje, masowe powroty barów mlecznych, Polska nagle zaczęła być wszędzie. Rosalia jadła też w barze mlecznym w Warszawie. Nagle kotlet za 15 zł z kompotem przestał być zwykłym obiadem, stał się posiłkiem, którym zresztą chwalimy się w mediach społecznościowych. I rodacy rzeczywiście cieszą się z indywidualnych osiągnięć innych Polaków, bo chyba wszyscy lubimy oglądać sukcesy, czy to Mai Chwalińskiej, czy Igi Świątek. Tyle, że pytanie, czy ich twarz rzeczywiście buduje rozgłos wokół Polski jako kierunku turystycznego. No, nie wiem. Media społecznościowe też robią swoje. Często to są najgłupsze, a jednocześnie najzabawniejsze powody. Na przykład Amerykanie, którzy zachwycali się zero-cukrowym sokiem, czyli kompotem, albo kiedy turyści przyjeżdżali do Polski i nagrywali liczbę zielonych sklepów w centrach miast, bo myśleli, że to jest nasz lokalny zasób naturalny. Więc Polska, jak widać, potrafi przebić się do międzynarodowych mediów, choć dzieje się to niestety stosunkowo rzadko. Ale oby częściej. Ray teraz, Click Clack Symphony w Chilizac.

0: uwielbia lato i śpiewa jak anioł. Artur Rojek, Mirafiori, czyli Z. Piękne to jest. Z nowego albumu Artura Chciałbym urodzić się, żebym latałem. To nie tak, że ja mówię nieskładnie, tylko tak się będzie nazywał ten album. Premiera 18 września. A chciałbym urodzić się, żebym latałem, to są słowa wypowiedziane przez młodszego syna Artura Rojka, które poruszyły go na tyle, że postanowił je sobie wytatuować, a teraz postanowił jeszcze stworzyć album o tym tytule. Chciałbym urodzić się, żebym latałem. Swoją drogą 18 września bardzo mocna to będzie data w polskiej muzyce, bo tego samego dnia swoje płyty wydadzą Artur Rojek i Mrozu. Będzie czego słuchać, to dobrze. Za moment Clementine Douglas i Riddles, czyli Z.
1: Czyli Z. Nastaw się na Chill Out.
0: 23 minuty po 18.
2: Sponsorem audycji była Develia, realizująca projekty mieszkaniowe od 20 lat.
3: Autopromocja.
1: Jeden dźwięk, który otwiera kadr wyobraźni. Kulisy produkcji i opowieści, które zostają z nami na długo po napisach końcowych.
4: Bo kino to emocje, historie, które dają do myślenia, przeżycia, które potrafią nas zmienić, zakończenia, które mają ciąg dalszy w życiu.
1: Dobrze zmontowane w Chili Z. W każdy piątek od 13 do 15 zapraszają Alicja Myśliwiec i Anna Serdiukow. Chili Z. Naszemu gustowi możesz zaufać.
3: Autopromocja.

bluesowie, trip-hopu, Massive Attack, zespół wszechczasów, czyli Z w swoim największym przeboju. Chociaż ja już kiedyś mówiłem, że słowo przebój i Massive Attack obok, no to nie pasuje, bo to jakby postawić jeszcze budkę z balonikiem, z watą cukrową, nie. To może nie. Po prostu najpopularniejsze dzieło tego zespołu. Ja akurat jestem bardzo konserwatywny, jeżeli chodzi o Massive Attack. David Byrne teraz, czyli kolejna legenda, po raz kolejny pozwala kamerom zajrzeć za kulisy jednego ze swoich koncertowych widowisk, ponieważ powstaje nowy film koncertowy zatytułowany Who is the Sky? I to jest bardzo ciekawy projekt, bo po pierwsze film został nakręcony na taśmie 70 mm, a za reżyserię odpowiada Brady Corbett, czyli twórca nagradzanego Brutalisty. No, David Byrne ma z filmami koncertowymi taką historię, której niełatwo dorównać, bo wszystko zaczęło się od kultowego już zapisu występów Talking Heads w latach 80. I film przez dekady urosł do rangi nie tylko jednego z najważniejszych filmów muzycznych wszechczasów, ale wzorca tego, jak powinno w ogóle wyglądać kino koncertowe. Stop Making Sense, bo o nim mowa, bywa określany najlepszym filmem koncertowym w historii i nawet po 40 kilku latach pozostaje bardzo ważnym punktem odniesienia dla kolejnych pokoleń. W 2023 roku, czyli 3 lata temu, było American Utopia i to też trafiło na ekran. I teraz czas na kolejną odsłonę tej filmowej historii. Who is the Sky? Czyli dokument na temat obecnej trasy Byrna. Zdjęcia powstały podczas kilku koncertów w Baltimore, czyli rodzinnym mieście Byrna. I jak przyznał Byrne, dopiero kiedy zobaczył pierwsze materiały, przekonał się, jak ogromną różnicę robi format 15-perforowy, bo taka właśnie taśma została wykorzystana, format 70 mm. Who is the Sky to jest widowisko zaprojektowane z myślą o ruchu i obrazie i o przestrzeni, bo muzycy nie stoją tam tylko na scenie, nie odgrywają sobie kolejnych utworów, tylko jest to precyzyjnie zaplanowany spektakl, w którym wszystko się łączy i tworzy jedną całość. David Byrne ma już 74 lata, a nadal potrafi wyglądać tak, że jest niesamowity po prostu. Zresztą, jeżeli ktoś był w tym roku na Openerze, to na pewno zdaje sobie sprawę, o czym mowa. David Byrne po raz kolejny nam udowodni, że jego koncerty wykraczają daleko poza takie tradycyjne rozumienie występu muzycznego. Na razie nie wiadomo, kiedy zobaczymy ten film, ale wiemy, że będzie. To jest bardzo dobra informacja. Kiwi i Kruszysz. Oby nie. Zagrajmy teraz w Chili Z.

Man of the House, Sky Newman w Chili Z, 10 minut przed 19 środową porą. Wczoraj dotarły do nas bardzo niepokojące informacje ze Stanów Zjednoczonych na temat Lionela Richiego, który trafił na oddział intensywnej terapii po swoim sobotnim koncercie. Fani oczywiście są zaniepokojeni i nie dziwne, bo wiemy tyle, że Lionel Richie po zakończonym koncercie w St. Louis samodzielnie zgłosił się do szpitala. Portal TMZ podkreślił, że artysta został przyjęty na oddział intensywnej terapii. Tam przeprowadzono szczegółowe badania. I uczestnicy sobotniego koncertu wspomnianego zwracali uwagę, że Lionel pod koniec występu wyglądał na wyraźnie osłabionego. Ostatni utwór wykonał już na siedząco, wcześniej prosząc o krzesło. I to właśnie po tych niepokojących sygnałach Lionel Richie pojechał do szpitala. Jak dotąd nie pojawił się żaden oficjalny komunikat dotyczący stanu zdrowia. Na razie przedstawiciele artysty nie komentują tej sprawy, a my, słuchacze, fani, czekamy na jakiekolwiek wieści i mocno, mocno trzymamy kciuki za Lionela i mam nadzieję, że szybko wróci do zdrowia. Więc wysyłamy dużo miłości do Stanów i gramy Lionela teraz w Chili Z. Hello? Tak się nazywa ten utwór? I to by było na tyle, jeżeli chodzi ode mnie. Jakub Lachowicz, dziękuję za dzisiaj. Słyszymy się w Chili Z jutro. Dobrego wieczoru.

0: Czy zakup używanego samochodu może być łatwy?
1: Tak, jeśli sprzedawca ma duży wybór różnych marek dostępnych od ręki. Tak, jeśli auto ma udokumentowaną historię, przebieg i certyfikat po wnikliwej kontroli technicznej. Tak, jeśli dostaje się roczną gwarancję z opcją przedłużania do 10 lat. Tak, jeśli sprzedawca pomaga z finansowaniem, ubezpieczeniem i odkupuje obecne auto.
0: To w ogóle możliwe?
1: Tak, w programie Toyota Pewne Auto. Używane warto kupić od dealera Toyoty. Zapraszam do salonów i na pewneauto.pl.
2: Coś takiego w tym metrażu, wow. Kobieca ręka?
3: Sam byłem pod wrażeniem. Jak moja Hania wybrała dodatki i dekoracje z Agaty, zrobił się z tego prawdziwy salon.
4: Stwórz prawdziwie przytulny dom, wybierając spośród tysięcy dodatków w promocji. Lampy, dywany, tekstylia, akcesoria kuchenne czy dekoracje. Bo teraz w Agacie drugi produkt 50% taniej. Albo trzeci 90% taniej. 90% taniej. Tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
5: Słyszysz? To niezwykły silnik. To zapowiedź trzech dni, kiedy Bednary koło Poznania zamieniają się w stolicę polskiego rolnictwa. Agro Show. Międzynarodowa wystawa rolnicza. Od 18 do 20 września. Już po raz 27. Setki wystawców, tysiące zwiedzających maszyny w akcji i emocje. Traktor Pulling Polska. Bilety na tobilet.pl. Szczegóły na agroshow.pl. Musisz tam być.
6: Eventy nad Wisłą.pl. Wyjątkowe miejsca nad Wisłą. Muzyka na żywo, DJ sety, świetna kuchnia i rejsy o zachodzie słońca. Integracje firmowe do 500 osób, kameralne urodziny i wydarzenia, które zostają w pamięci. Słońce, miasto, muzyka. Eventy nad Wisłą.pl.
7: Już jest zaradny i gotowy na super przygody gang zaradniaków. To mówiłem ja, Kazik, kaktus Kazik, z pozoru kłujący.
8: Poznaj aż 21 nowych maskotek zaradniaków, a wśród nich także maskotki breloczki, które możesz wszędzie ze sobą zabrać.
9: Potwierdzamy. Klapki Klemens lewy
10: i Klemens prawy
9: meldują się na breloczkach.
8: Zbieraj naklejki, odbieraj maskotki, breloczki i książki w Biedronce. Akcja trwa do 28 listopada. Szczegóły w regulaminie w sklepie i na gangzaradniaków.pl.
11: Nowy sezon w CCC. Kup dwa dowolne produkty i zyskaj minus 50% zwrotu za tańszy. Nowe buty, plecak czy akcesoria. Postaw na Reebok, Adidas, Vans, DC, Kappa i inne znane marki. Wartość zwrotu otrzymasz na kartę podarunkową Modivo. Skorzystaj do 5 września w salonach CCC.
12: Po reklamie.

0: Autopromocja.
1: Poranny program Chili Z. Śniadanie do łóżka.
2: Poranek to najcenniejsza waluta. Można ją roztrwonić w pośpiechu albo zainwestować w spokój i dobry nastrój. Wybierzcie to drugie. Zapraszam, Magdalena Kasperowicz.
1: Śniadanie do łóżka. Od poniedziałku do piątku, od godziny 7 do 10. Tylko w Chili Z.
0: Autopromocja.
1: Reklama.
3: Na rzeźki poranek, na świeże spojrzenie, na wielkie wejście, na wieczorny chill, na skórę, która ci podziękuje. Na wszystko masz swoją Isanę. Wybieraj kosmetyki i komponuj pielęgnację w swoim rytmie. Isana, tylko z Rossmana.
4: Popcorn w kinie za 35,99? Popcorn się ceni. Na szczęście kuchnia Wikinga ceni Ciebie. Za 35,99 masz pyszne śniadanie, obiad i kolację z dowozem do domu pod same drzwi. Zamów dietę Start za 35,99 na kuchniawikinga.pl. Dieta Start od kuchni Wikinga. Polecam. Cezary Pazura.
5: Znowu to samo. Mam pilne zlecenie, a brakuje mi ludzi. Szukam i nic. Jak tu działać?
6: Dlatego warto szukać tam, gdzie rezultat to nie tylko kolejny CV, a nowy pracownik w zespole.
5: A gdzie tak jest?
6: Na pracuj.pl dla firm, gdzie znajdziesz wszystkich. Od pracowników produkcji po kandydatów do sklepu i recepcji. Wystarczy, że dodasz ogłoszenie już od złotówki i zamiast ciągle szukać, rozmawiasz, wybierasz i...
5: O, już zatrudniam.
6: Szybko, skutecznie i z ogłoszeniem nawet za złotówkę. Pracuj.pl dla firm. Tu nie szukasz, tu zatrudniasz.
7: Plażowy, na truskawki albo ogórkowy. Każdy ma swój ulubiony sezon. Ja najbardziej lubię sezon na spotkania ze znajomymi. Te pełne smaków w kawiarniach czy restauracjach, gdyż ten sezon nigdy się nie kończy.
8: Ciesz się czasem z bliskimi przez cały rok. Otwórz konto w Crédit Agricole, spełnij warunki promocji dla nowych klientów, a za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w restauracjach czy kawiarniach 10 wróci do Ciebie. W sumie nawet 1000. Crédit Agricole.
9: Z promocji skorzystasz w placówkach i przez CA24 Mobile do 30 września tego roku, jeśli otworzysz konto w promocji z kartą. Nie dotyczy konta dla Ciebie Go, Junior, podstawowych rachunków płatniczych. Możesz dostać 10 zł za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w punktach gastronomicznych lub za usługi cateringowe w ramach wskazanych kodów MCC i za utrzymanie zgód marketingowych. Maksymalnie 100 zł miesięcznie przez 10 miesięcy. W sumie do 1000 zł. Szczegóły, dodatkowe warunki i wyłączenia w regulaminie promocji, smaczne zwroty na stronie banku i w aplikacji. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
10: Nowa kolekcja drzwi w Leroy. To dobry czas na zmianę i oszczędzanie. Bo teraz 300 zł zwrotu na kupon w klubie dostajesz, gdy 1500 na drzwi wewnętrzne i ościeżnice wydajesz. A gdy kupujesz drzwi z montażem, płacisz minimum 12% taniej. Drzwi wewnętrzne i ościeżnice w różnych stylach i kolorach. Leroy Merlin. Z miłości do domu. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
1: Po reklamie.

początek, wschód słońc i drżenie w kącikach ust.

rozdzielam teren, gruntuję, dobieram tło. Permanentnym tuszem bądź w czerwieni do twarzy mi. Bez szablonu i bez wzoru, namiętnie i aż do krwi.

0: zakup 6 artykułów szkolnych objętych promocją, a 3 najtańsze z nich otrzymasz gratis. Limit dzienny 60 produktów, maksymalnie 30 gratis na kartę. Sprawdź wyłączenia, szczegóły i produkty biorące udział w akcji na biedronka.pl. Standardowe warunki akcji promocyjnych dostępne w sklepie oraz na biedronka.pl. Codziennie niskie ceny.
1: Po reklamie.

0: Reklama.
1: Eventy nad Wisłą.pl. Wyjątkowe miejsca nad Wisłą. Muzyka na żywo, DJ sety, świetna kuchnia i rejsy o zachodzie słońca. Integracje firmowe do 500 osób, kameralne urodziny i wydarzenia, które zostają w pamięci. Słońce, miasto, muzyka. Eventy nad Wisłą.pl.
2: Pan Rębiszewski?
3: Tak jest. Lotto poproszę. No to szczęśliwe liczby. 3, bo teraz pula gwarantowana to 3 miliony złotych. 35, bo tyle można wygrać za trójkę, a do tego większe kumulacje.
4: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
5: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
6: KIK. Więcej na jesień i na wyjątkowe okazje. Dzięki świecom w szkle z jesiennym motywem za 12 zł oraz szklankom ze słomką w różnych kolorach za 7 zł. Więcej w Twoim sklepie. KIK. Więcej niż się spodziewasz.
7: Nowe jury? Nice. Casting na żywo? Finally. Większy rozmach? Of course, baby. Bo w Top Model wiele jest new, ale Joanna jest forever.
8: Nowy sezon Top Model już dziś o 21.30 w TVN.
9: Gdy biznes wchodzi na wyższe obroty, przyda się wsparcie w finansach. Z kontem Mój Biznes w Banku Millennium zyskujesz w promocjach nawet 5000 zł premii, a do tego 0 zł za prowadzenie konta i za przelewy internetowe w złotówkach i euro przez 2 lata. Otwórz konto Mój Biznes z kartą Visa.
10: Warunki i czas trwania promocji znajdziesz w regulaminach. Nawet 5000 zł premii dla przedsiębiorców z kontem Mój Biznes i rozwiń swój biznes z kontem Mój Biznes. Regulaminy i cennik usług dla klientów biznes dostępne na www.bankmillennium.pl.
11: 3, 17, 41.
12: Co tak liczysz?
11: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 14 milionów w kumulacji.
12: O, ja też umiem liczyć.
13: 8, 11.
14: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 14 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
0: Po reklamie. Nastaw się.

0: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno. Bo w Keno wszystko kręci się błyskawicznie. Typuj liczby i graj co 4 minuty przez cały dzień. A jeśli kręci cię większa wygrana, to zagraj z mnożnikiem, by pomnożyć ją nawet 10 razy. Możesz wygrać nawet 2 miliony złotych. I tak przez cały dzień, jedno losowanie za drugim. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
1: Orły oszczędzania to ostatni dzwonek na lot po okazję do strefy Szkoła w Auchan.
2: Bo tylko do 2 września w Auchan czekają akcesoria szkolne. Takie jak nożyczki, kleje, temperówki i plastelina w zaskakująco niskich cenach już od 6 groszy. A także kapsułki, płyn i proszek do prania Ariel, wybrane rodzaje. Drugi produkt gratis. Szczegóły na auchan.pl. Auchan, co zaplanuje, to kupuje.
3: Czy wiecie, jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmi ponad 15 tysięcy inicjatyw społecznych rocznie. A tak brzmi ponad 29 tysięcy punktów lotto. Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
4: Po reklamie.

0: konsekwencjach podejmowanych decyzji. Georgia Smith, What Are The Odds? Do wysłuchania utworów z trzeciej płyty w dorobku brytyjskiej wokalistki zapraszam do Chili Z od poniedziałku do piątku po godzinie 11. Bartek Winczewski.
1: Chili Z. Naszemu Gustawi możesz zaufać.
2: Autopromocja.

0: Autopromocja.
1: Georgia Smith w nowej tanecznej odsłonie. Muzyczna podróż pełna klubowej energii, za którą kryją się osobiste teksty o bliskości, relacjach, stracie i emocjonalnej

0: What do you love?
1: I love you. Do I love
0: you? Yeah, who do you love? Me?
1: Yeah.
0: Anybody else?
1: Mom and Ulalo and Genesis. And I love Frozen. And I love myself.
2: Autopromocja.
3: Poranny program Chili Z. Śniadanie do łóżka.
4: Każdy poranek ma swoją melodię. W moim brzmi ona spokojem, rozmową i muzyką, która otula jak koc. Zostańcie ze mną. Zapraszam, Magdalena Kasperowicz.
3: Śniadanie do łóżka. Od poniedziałku do piątku, od godziny 7 do 10. Tylko w Chili Z.
2: Autopromocja.

preaching out.